106,6 Goroleci, 103 i Wisem Polkowyci. LMFM to twoje radio.

0: A ja znam azbuku.
1: Už poznali m
2: azbuku.
1: A jak auto?
3: B jak bukov.
4: V jak vatra. H jak hora.
3: G jak gazda. D jak dora.
5: E jak ekran. J jak jeleń.
0: Ż jak żeto. Z jak zelin.
4: I jak igła. Y czudaczne, bo na y sianyczne zacznę.
1: E je też zmanierowany. Seret słowa zachowane.
3: Abo zas na kimce stoit i początku bars się boit.
5: Dalej bukwa J jak Josyf.
0: K jak kosa, E jak łosy.
4: M jak mama. N jak nianio.
3: O jak oreł, P jak pani, R jak rusnak, S jak słucha,
1: T jak terka, U jak uchyl,
0: F jak fajka,
3: H jak chyża,
5: C jak cerką,
3: Cz jak czyżyk,
4: Sz jak szkoła,
0: Szcza jak szczawi,
5: Ju jak juhas,
1: Ja jak jabir.
0: Bukw je 32
1: i znak 2.
3: Znak miękki
4: z twardą znaką.

No i wracamy do słowyci, a ja od razu taką posłowicią zacznę, że dobry furman to i w miejscu na werne. No i ja za to na werno do poprzedniego programu, w którym z mębę się dbali o takich słowach, które hej, bo słowniku popry sobie stoją w, założmy, w słowniku gdzie są co postawione dwa języki, no ale one mają tak subtelne, minimalne, niżne, delikatne różnice w odtenie nasyczenia może do jakichś innych emocji w każdym języku i my sobie tak by siedwali o doli i niedoli, dola i niedola, choć dola cytisz jest horbata, a niedola to już czysto źli. Cytisz, że idziemy do chysz i ochsem i chysz, że ciężko, że bardzo często jest ciemlena na premier w polskim języku, jak szosy stare ze skansenu, no a w nas chyże to chyże, prosto. Ale dobry, no i czytam materiński język i teper do czego idu, bo zaz na żaliem czuł to słowo bars złe i niedobre, to znaczy chory, ale to nie w takiej formie, jakiej wypowił lem, już w tej formie, która zdaje się być rezultatem, efektom no, asymilacyjnych procesów w lemkiwskim języku, bo czułem, że ktoś przyszedł w chory. Ojoj, strasznie mnie to kole w ucha i to nasze chory, które moż powisty sąd w cerkwi, a może widzimy do jakiej perechlad chorił i tak dalsze, one się nie jak nie tiachmlad z chorami, bo to taki prymir słowa, które ciszy wchodzi w nasze toty rozważania z tamtego tyżnia, de jakby perewesty z lemkiwskiego hor na każdy inny język, to jasne, że będzie chodziło o to geograficzny i topograficzny krajoznawczy i krajewidowy wymiar, ta taką obszar, która związana jest, która na pewno jest neutralna może w ten sposób, ale dawię wam premierę, że w nas chory to już dasz to incze, to idziemy do sebe, to nelem chory i werch, to nelem, że idę się chory doło i raz ciasze, raz lekrze, ale to i chaty do swoich, do miścia pochodzenia, do wiczyzny, do ciuzniny, na lemkowinu, wertania do świta, jaki był prorwany. No i z toho się jakosy tak wywiązała mi się taka jedna dyskusja, pouczył mnie z dyskusją z komunikatorą na komunikatorach sperzed paroch tyżniów, a jeszcze do tego na wernu, że o tej opozycji hy i hy, bo często ono bardzo inaczej zmienia sens słowa. No i przypomnę wam paru takich prymiriów, które de hy i hy, to ta opozycja, to rozróżnienia w lemkiwskim języku jest bardzo, ale to bardzo ważne. Za to puszczę muzyku i od niedługa wertamy.

I nyć sobie dojdemy do tej opozycji chory i paru inczek sobie jeszcze prywydemy. To drogi radiosłuchaczy, ja teper może zacznę od kuzdaku z czegoś inczego. O pożyczonych słowach, w których występuje h, w których występuje h, w zależnie w jakim języku, ale czasem też wchodzi g, bo trzeba rozróżnić h i h, to tą pozycję, którą asymilujemy z polskiego języka, ale też trzeba pamiętać, że mamy zwuk g w lemkiwskim języku. No dobry, to znamy, że już takie mamy. I tu, kiedy idę o sopostawienia polskiego i lemkiwskiego języka, to trzeba powiedzieć, że h nie występuje w polskim języku. Czasem jest wymowlany na tak zwanych kresach, to znaczy na schidnich obszarach występowania polskiego języka. Poza granicami, to też idę o to historyczne polskie Zemli, ale w normatywnym polskim języku użone znajdziemy. Znajdziemy oczywiście w białoruskim, w ukraińskim, słowackim, czeskim, rusyńskim oczywiście, ale w polskim nie znajdziemy. Odtale idę to tam asymilacja. Oczywiście G i H jak najbardziej we wszystkich językach znajdziemy. I tu lem tak, kiedy takie przypomnienia albo uporządkowania to, o czym dnes byłby się dumał. No bo to odróżnia lemkiwskie od polskiego. W polskim h i h nasze, z naszego punktu widzenia, zwłaszcza dnes tak samo. Za to w polskim języku zapiszamy może i handel, hokej, harmonia tak samo, ale wymówimy na początku tak samo jak w tych słowach, które zaczynają się od H, znaczy handel, hokej i harmonia. No i tu trzeba podkreślić, że to rozróżnienie na H i H jest absolutnie w lemkiwskim. To nie są dwa takie samo zwłoki, aż i etymologiczno. Tu dziś trzeba powiedzieć, że mamy różne to warstwo tych pożyczek, tych zapożyczeń, za to, że cudze słowa wchodzili w różnych etapach historii rozwitku lemkiwskiego języka, to znaczy nie w jednym czasie i nie jedną drogą. Mamy to starsze pożyczki, przede wszystkim z madziarskiego, z niemieckiego, ze słowackiego, tu idę przez to karpacki kontekst, przez handlowanie, przez wojsko, administrację, już żyliśmy w Kińcy, w Austro-Madziarach, no to ta sztodennist, można powiedzieć, instytucjonalna dawnej austro-madziarskiej monarchii. No jest to ta nowsza warstwa, znaczy internacjonalne słowa z angielskiego, francuskiego, międzynarodowe terminy, czy sportowe, czy techniczne, czy kulturalne. No i one przychodzą przez szkoły, przez media, teper przez internet, czy przez też inny język. No i tu też za to trzeba sobie zadać widania, czemu jak raz piszemy tak w lemkiwskim języku, bo od kale przyszło słowo, kolej przyszło to słowo, czy przyszło bardziej przez bezpośredni językowy kontakt, to językowy granicy, przez pismo i tak dalej, i tak dalej. No i wezmę sobie tak, sobie takie mi się bardzo od premier podobać pohar, bo to możemy sobie postawić z madziarskim, czy słowackim, w którym ci się naszło z madziarskiego pohar i polskim puchar. Tu widzimy tę opozycję, że mamy pohar, a polski puchar. No i tu widno to tu różnicę, za to, że nasze pohar to jest absolutnie, mamy, czujemy bardzo dobry h, a polski język pisze w tą stronę puchar z tym głuchym h. No i tym się różni, że lemkiwski pohar zachował typ zwuku bliższy tomu madziarskomu i za to jest zapisywany przez H. Pohar, poharyk, poharczyk. Nic pidemy dalej świtą, czerkniemy się poharykom. Bardzo dobry. To czujemy, no i to jest od prymi, że polskie puchar i lemkiwskie pohar to nelem incza. Na bukwa to są dwa różne sposoby prynaty czuże słowo, bo polski język przyciągnął do swojej wymowy, aż i zapisuje przez tak zwany CH, a w lemkiwskim jest H.
taki podobny przykład, ale na słowiańskim grunti, to puchacz. Tu etymologia, znate to ta puchacz, sowacy, jak tam ornitologiczne. To mamy słowiańskie, ono jest wywodzone z takiego zwuku puchu, że ta

Cały list z polskim językiem to mamy husarz, husarz, husaria. On ma związek z kawalerią, z etymologia zresztą różnie jest objaśniana. Najczęściej wskazuje się tam do rogu czerez jagraz madziarskie husar. To było związane pierwotno z takim bojownikom, z binykom, piratom, dach to taki. No i zadżerełamy tu trzeba powiedzieć, że to raczej z madziarskiego przyszło w kontekście seredwicznej toj konnyci, madziarskiej konnyci. I tu zaraz mamy podobny premier de to husar i husarz, tam jeszcze miękkie R na kince, o czym świadczy RZ w polskim języku, że to H i choć w polskim zapisywane czeres H, to i tak będzie wymawiane czeres H. Ale mamy też takie starsze pożyczki z niemieckiego języka. Takie słowa jak gwer, zimaszen, gwer. Tu jak raz sud primiry z G. Znaczy to następne zaświadczenia toho, że dźwięk G w nas przede wszystkim w zapożyczeniach bars dobry istnuwał, bars dobry się mał. Ach, to by powiem, że tu wernu do naszych besid cy grupa. To o tym besidowali dobrych parunacet programił tomu. Tu jak raz to ta pożyczka bezpośrednio priamo daje nam niemieckie gewer, znaczy tot karabin, to tu strilbu. Etymologiczno to tiż militarno-wojskowe, taka oborona. No i gewer to się stało takim standardowym określeniem na to wojskowe uróża. I tu widzicie, choć możliwe, że G już dawniejsze, 200 roku temu nie było takie popularne, ponieważ ciszym to kolisy objaśniam, że kolisy maliśmy G, które przeszło jak raz w G, ale tu przy pożyczaniu do jakichś słów, które wchodzą z innych języków, to G idę tak, jak jest w oryginalnym języku. Tu, kiedy sobie możemy posmutnić handel, następne niemieckie słowo, etymologicznie wywodziać to słowo, przyjmijmy jedną z teorii, że od niemieckiego hand, znaczy ruka, znaczy, że się kolisy handel znaczyło передавання даж то з руки до руки. От але маємо то гандлювання зв'язане з руком. I tu pewno podobna sytuacja jak z tym husarią, że tu przydało się może powiedzieć dosłownie pił słowa o tym jak w niemieckim języku, bo w niemieckim języku to naczelne H, ono nie jest takie czysto jak nasze H, ale ono jest takie bardziej garłowe, bardziej zadniojazykowe, za to i przyjęte było jak handlowania do lemkijskiego języka czerezh. I załóżmy, że to pożyczkę, językowo pożyczkę to starsza doba. Wezmę sobie, że to 200, 300, 400, może nie znam, 500 roku temu. A kiedy idę, mamy też nowe pożyczkę i nowe i jest bardzo wiele w związku z tym, że się technologia rozwija, że się świat rozwija, stajemy się globalnym sełom, za to już mało kto wydumuje, choć cud taki język, o którym mają tendencję, wydumuje i adaptuje do swojego języka dane słowo, kiedy że już ono było wydumane, win o przyswoić do swoich językowych pryncypiów. Ja tu mam takie słowo hokej z angielskiego, to ta etymologia ciszy jest niepewna, bardzo często się go uczy z francuskim słowem, które oznaczało taki pasterski kij, albo taki zakrylony kij. No i tu też mamy paru różnych modeli, bo jak sobie posmotrymy na różne języki, to choć w polskim jest zapisane czerez H, no to jak znamy, będzie wymówione czerez H, ale rosyjski język przyjął go jak czerez H,
хокей, хокейний і так далі. То суд і аж і пише через Х. Ту лемківський модель вказує, що того рода запожичення, коли вже починаються від Х, то і так його приймаємо. Тут мені приходить скоро слово

hamburger do domysły otiłko, że to mięso, no idę oczywiście od niemieckiego miasta Hamburg, no i od toho i od toho no pochody, ale tu już teraz wylnuty, że tam mamy ih i g. Ih mamy jeden do jednego zapożyczone ig Hamburg. R, który tu cisz zaświadcza o tym, że kiedy w tym pierwotnym języku, oryginalnym języku mamy h, czy mamy g, to tak samo przynymamy ho do języka. No i w końcu idźmy sobie do tych naszych. Pierwsze może dwa słowa. Znamy, że mamy h. Znamy, że mamy h. Znamy też, że mamy g. I różni, i to są dla nas w lemkiewskim języku trzy absolutnie różne możesz powisty dnes niepowiązane aż tak ze sobą zwłokę. Oczywiście h i g. One budu, da jak powiązane o kiłko, to, że mamy h w dnešnim języku, to pochodzi to od dawnego jeszcze prasłowiańskiego, czy w późniejszej dobie słowiańskiego g. No ale smotte się, co robi ta pozycja, to sobostawienie h i h. Mamy chory i chory, to mene kole fucha, o których użyjem poił chory, jak prostir, jak dasz to jak swoje strony, jak krajewy, no i chory. Chory ansambli, śpiewacze ansambli, jedna bukwa i czysto incze słowo. No i kiedybyśmy sobie tak dalsze iszli w to te premiery, to chyba się dach to ze mną budę chodził, że nie budę ze mną chodził, bo chodyty i chodyty to praktyczna różnica. No może i złuczyć dla takiego, kto nie czuje tej różnicy hejcha, ale po lemkiewsku to absolutno dwa różne czasosłowa. Chodyty i chodyty. Chodyty możesz do szkoły, chodyty możesz po chorach też możesz chodyty. Możesz chodyty i po chorach, kiedy się idę od jednego choru do drugiego choru, ale już ciężko będzie chodyty po chorach czy po chorach, bo chodyty czy chodyty się pasowaty, byty w jedno z dumkami z takim chodyty. I chodyty, tu trzeba pamiętać. No i tak samo jest z takim jednym przydawnikiem, bo na przykład w chorach czasem jest chłodno, tak? Ale czasem, jak się idę, tak ci jeden jest i chłodno. Znaczy dwa przydawnika, które sobie postawimy, które znaczą czysto inczy, określają czysto inczy obszary. Możesz być tak to chłodny, ale może być i chłodny, studenny, zimny den, tak? To są codzienne dwa słowa, dwa przydawniki, ale chłodny człowiek to nie to toż to. Chłodny człowiek. Trzeba o tym pamiętać. Pewno miałbym jeszcze paru takich premierów, które by mali kołoty bars, ale to bars w ucha, nie znam, to jest tak jak chusta, smetana, ni, to chusta to chusta, smetana to smetana, smetana jest chusta, chusta to rich, tak, a chusta to ciż przydawnik, to dajaka prykmeta, jak widzimy, że chory to nie chory, chodyty to nie chodyty, chłodny to nie chłodny, a chusta to nie chusta. Z nowiszej leksyk mamy wykrycznik hej, albo jak z czym się zgadzamy, wysiadujemy hej. Jest słowo, które przyszło z angielskiego języka gej, a to znaczy już czysto incze. Jedna krysoczka w przybukwi i znaczy czysto incze. Jeszcze może jeden prymir, to bardzo ciekawy w tym aspekcie, że mamy groszy. Tu aż się zazrył do słownika pod redakcją profesora Lendo Schweifer, jak to ono się rozwiewa. Mamy groszy, groszy pieniazi, zahalno, tym czym płatymy. Groszy, zarablamy groszy,
Ale jest to i to fajnie, bardzo cieszę, że się jawiło, że są też grosze. Jedna etymologia idzie dokładnie od tego samego niemieckiego słowa, a jednak znaczy to inaczej. Groszy to są to te albo drobne grosze, albo grosze, tak jak w Polsce mamy złotiłku, która dzieli się na 100 groszy. No i tu jest, to jest bardzo ciekawy przykład, gdzie też H i G z etymologicznie jednego drzewa robią tak, tak mecyjki, które zmieniają sens słowa. Groszy, groszy i groszy. Ale ma naszło im jedno słowo, które i zapisywane przez H i przez G, bude mało to znaczenia. Ono jest wariantywne. To takie jak hr albo hr. To wist, nowina, informacja, możesz powisty, taka fama, albo dasz to w to tu stronu. Zresztą jest taki frazogolic. Dobry hr się po nas wlecze, płanny peret nas ne wtecze. A to jak raz wziąłem z kontekstowo słownika lemkiwskiego języka. No i cóż, trzeba mi kinczyty. Widzieliśmy, że Bóg h, g, h w lemkiwskim nesu, taką prawopisną prikraską, to są sposoby, żeby zapisać inczy zwuk. Jest hram, ja hram i jest jeden gram. To są trzy różne słowa, trzy różne sposoby, żeby wyrazić i rozróżnić to h, to h, to g. I o tym pamiętajcie. A to była Słowowycia Besidła Udemko Trochanowski. Słowowycia. Program o słowach naszych i ne naszych. Dla pianych słowami i sliw żażdajuczych. O języku i na językach. Słowowiecie.

Droga. Kiedy bym na psy zyszał, byłbym architektom. Lemkiem się ostał, zawód mnie poetą. Kiedy bym na psy zyszał, byłbym architektom. Lemkom im się ostał, zawód mnie poetą. Bo chodziłem do technikum budowlanego z początku, także jakbym zawarł to, bym był może...

0: Tot program powtarzamy.
1: Nowiny Radio Alem FM.
2: Jest poniedziałek, 25 maja 2023 roku. A na nowiny Radio Alem FM prosit Olena Stefanowska. В минулий вікенд на Лемковині пройшло 13-те міжнародне бієнале лемківської русинської культури «Рутенале». Тотле бієнале все відбувалося в Криниці, а того року перший раз другий день події проходив в Осові. На початку першого дня відбулося засідання Світової ради русинів. Пак на старом криницькому цмонтері відправлена була панахида на гробі Епіфана Дровняка Никофора та złożone kwitia під pamiatnikom artysta na bulwarach Titla. Od tamale перешов chorobit ansamblił do starego zdrowicznego domu na Krynickom deptaku, gdzie w balowej sali odkryto były wystawy malunku, ikon i fotografii. Pak proszli tam dwa koncerty. Drugi dzień biennale zaczął się złożeniem kwitia przy pamiatniku w Uściu Ruskom. Pak podija prenesła się do amfiteatru w Łosowi, gdzie można było wysłuchać prelekcji o rusyńskiej kulturze i odbył się finałowy koncert. Tego roku na Biennale zaprezentowali się artysty z Polski, Słowacji, Ukrainy, Rumunii, Madziar, Chorwacji i Serbii. Tradycyjno proszło też wręczenie premii Wasyla Turoka-Hetesza, którą zdobyła profesor Olena Dutschpfeifer. Premiju podczas Biennale wręczał predseda Światowego Kongresu Rusyniu dr Stefan Lawinec. Gratulujemy! Priaszyłski i Koszycki samosprawny kraj osnowają odwiedno z Zakarpacką Obłastną Radą Europejskie Zgrupowania Terytorialno i Współpracy w Ohorlat. Siluje posylnity przez graniczną współpracę w regionalnym rozwitku kultury, ekonomii, ale i w obszarach transportu czy ekologii. Osnowanie zgrupowania i członstwo schwalił Krajski Parlament PSK na swoim zasiadaniu 18 maja tego roku. Trybnici czytajcie w dopisie na naszym portalu. Hned spočetok 14. ročníka Festivalu kultúry Rusyni v Slovácii, Rusinského festivalu, ktorého hlavným organizátorom je okresná organizácia Rusinskoj obrody v Svidniku. Festival potrvá čivý tožden. Hned v programe odkrytia festivalu v Piddukleinskom ošvitním centri i v oklad o Perlinách Karpat. Zaran w Domi Kultury aktora teatru Aleksandra Duchnowicza wkażą piesu z nazwą Polepetko. W sredu w Piddukleinskiej Biblioteci Instytut Rusyńskiego Języka i Kultury Priaszyńskiego Uniwersytetu prosit na besidu o rusynistyci w szkoli. W czetwer bude 11. Festiwal Wiro, w ramkach którego odprawlena bude grekokatolicka święta liturgia w rusyńskim języku. W piatniciu zacznie się główna część festiwalu w Słytnickom amfiteatrii i potrwa do niedzieli. W programie na piatniciu jest medzeńczyma semirycznych festiwalu Orfeus, muzycznej perehladka autorskoj rusyńskoj twórczosti i występ folklornych kolektywiu. W sobotu zaprezentuje się medzeńczyma Puls Priaszowa, jedynej w świecie profesyjnej rusyński ansambl. W poślidni den podii zaprezentują się domaszni ansambli i hości. Furt iszczo możete przytpaty online, trydniowo bilety wstupu. Muzej Mity w Lignicy, Nyżnioszleski Filmowy Centr i Kinopiast w Lignicy prosiad na specjalny pokaz filmu Miejny Kofor w ramkach filmowego klubu seniora. Podija odpuda się zaran w wtorek 26 maja. Zacznie się od oprowadzania po wystawie Nekofor fenomenon samorydnego talentu w Muzeum Midy w Lignicy, jakie zaplanowano na godzinę 14.30. Wstup nie darmo. Pak o 16.00 godzinie w kinie Piast odpuda się pokaz filmu Miej Nekofor. Bileto na film możesz przytpaty w kasach albo na sajcie kina.
1: To były nowiny Radia Alem FM.

MFM. Pierwsze nasze radio. Słuchaj, LMFM.

0: Ustawa z dnia 6 sicznia 2005 roku pronacjonalny i etniczny mężczyzny i proregionalny język.
1: Drugi rozdział stosowania mężczyznowego języka.
2: Osoby, jak przynależą do mężczyzn, mają prawo do posługowania się i zapisywania swoich men i nazwisk zgodnie z pryncypami zapisu języka mężczyzn, głównie do rejestracji w aktach cywilnego uriadu i dokumentach testamentności.
3: Prynależne do mężczyzn osoby mają przede wszystkim prawo do
4: swobodnego posługowania się mężczyznowym językiem w prywatnym życiu i publicznie.
1: Rozpowszechniania i wymiany informacji w mężczyznowym języku.
0: Pomieszczania w mężczyznowym języku informacji prywatnego charakteru.
2: Wczynia mężczyznowego języka albo w mężczyznowym języku.
3: Przed organami gminy, popry uriadowym języku, może być stosowany jak pomiczny język, język mężczyzny. Dodatkowe tradycyjne nazwy w językach mężczyzn może być stosowane popry
4: uriadowych nazwach miejscowości i fizjograficznych obiektów.
1: Nazwach ulic ustalonych w polskim języku na osnowie oddzielnych regulacji.

wiersze Lemkiewskie Radio. Lem FM.

0: Jeden,
1: dwa,
2: trzy. Trzy świty, wieczerą.
1: Jeden,
2: dwa,
0: trzy.
2: Na trzy głosy
1: w radiu
0: LEM FM.
2: Trzy świty
1: od poniedziałka do piątnicy
0: w roboczy dzień.
2: Na program Trzy świty prosit dnes Demko Trochanowski.
3: Witam kreśni, drogi radiosłuchacze, z tej strony Demko Trochanowski i witam was przy kreśni 25 dnia maja, już po 8 godzinie. Minuło 14, minut 25 maja, czyli na 2023 roku. To program Trzy świty i tym programem zaczynamy wieczorny blok wysyłania na żywo z radia LEM FM z pod warszawskiego studia toho, że radia. Budu z wami w programie Trzy świty do 9 godziny, a pak stridymy się jeszcze w programie Słowicia. I tak, kiedy ste już przyszli do słuchania radia, tak już z nami ostante, bude się działo.

Tak, 25 den maja 2023 roka to w radiu LEM FM i może nelem w radiu 145 den toho roka w gregoriańskim kalendarii, w oficjalnym kalendarii. W tymże kalendarii do końca roka zostaje jeszcze 220 dni. Okrem toho w julijańskim kalendarii mamy dnes 12 den maja. Za zachodnim kalendarium dnes świadkują to też, to nosią takie imiona jak Magdalena, jak Grigori, jak Leon, a za wschodnim kalendarium dnes świadkują Herman, Jewdokia, Joan, Petro, Seman i Teodor. Spośród tych, co świadkują we świecie, tak międzynarodny praznik dnes wypada Dzień Oswobodzenia Afryki, to na pamięć tego, jak na pierwszej konferencji dzierżał i uriadiu afrykańskich w Addis Abebie była osnowana organizacja afrykańsko-jednot. No i pak za ryszeniem Organizacji Objednanych Nacji tot den jest objawiony Dniem Oswobodzenia Afryki. Dnes też spośród Międzynarodnych Dni, Międzynarodny Den Propałszych Dzieci, okrem tego oficjalny Światowy Den Futbolu, takim doczytał. Okrem tego świadkują też pojedne derżawy. W Argentynie świadkują Den Majowej Rewolucji z 1810 roku, kiedy to w Buenos Aires to ta majowa rewolucja odbyła się, jakoś zaczął się proces tworzenia dzierżawy dzisiejszej Argentyny. W Jordanii Dzień Niezależności na pamięć po 1946 roku Peru świadkuje Dzień Klauna. Meksyk Dzień Buchalterii. A też Liwan świadkuje Dzień Oswobodzenia, kiedy to izraelskie wojska, na pamięć tego, jak izraelskie wojska wyszły po 20 rokach z Liwanu w 80 rokach. W nas już taka godzina 8:20, za to ja was zaproszę na muzyku. I będziemy się starać, i dasz to o tym dzisiejszym dniu powiedzieć bliżej.

Вечер з радіом Лем ФМ. Ден з радіом Лем ФМ. Лем ФМ наживо.

Maria Żelazna nam śpiewała, a my teper przechodzimy do tej części, gdy przypominam, co się podziało w danym dniu 25 dnia maja, na przykład 240 roku przed Chrystom. Pierwsza znana zapiska o tym, że przeszła koło Ziemi, było jej widno kometa Haleja. Idziemy do 10 stulecia, 1996 rok, w Kijowie była poświęcona pierwsza znana na Rusy kamienna dziesiątynna cerkwa Uspinia. Idziemy do Krakowa, do 1477 roku, to uderze widztwo, że zaczął w Krakowie, w Maria kosteli swojej pracy nad ołtarią. Przechodzimy teper do 1666 roku. W rosyjskiej cerkwi był wielki rozkoł, to jak po Nikonowskich reformach lider hołowna persona od staroblacił protopop Awakum był poddany anatemii i wysłany do monasteria. 1750 rik, teper do 20. stolicia idemy do londyńskiego zoo, był przywezeny pierwszy hipopotam z nilowej hipopotam. Okrem toho 1920 6 rik, znaczy dokładnie 100 roku temu, co zresztą smotriłem w socjalnych sieciach świadkowania sotnoj rocznicy śmierci Simona Petlury, to lider ukraińskiej narodnej republiki, był zabity w Paryżu. Idziemy dalsze. 1961 rok, kiedy to prezydent Zjednanych Stanów Ameryki John Fitzgerald Kennedy w swoim wystąpieniu przed kongresem powiadomił, że Zjednane Stany to w 1961 roku to zrobił, to powiem mali, bo do 1980 roku wyprowadzi człowieka na miesiąc, no i oczywiście jeszcze go bezpieczno nazad na ziemię wrnuty. Co jak znamy się stało przed tym 1980 rokiem, kiedy dobrze pamiętam, w 69 roku pierwszy raz tam człowiek postawił swoje nogi jak raz w amerykańskiej misji. 1983 rok, kiedy my już przy wselenii i przy kosmosie na ekrany w Zjednanych Stanach Ameryki poszedł film Gwiezdne wojny, 6 epizod Powrót Jedi. 1923 rok, teper już idziemy do Europy. Sowiet Bezpieki Organizacji Zjednanych Nacji poklikał Międzynarodowy Trybunał do spraw byłszej Jugosławii. A 1927 rok, jeden pan ze Sri Lanki, Joachim, stanowił światowy rekord, stojąwszy na jednej nozie 76 godzin i 40 minut. Tak dobrze rachuję, to prawie 4 dni. Bilsze. Nie, tak, będę za 4 dni. 2018 rok, to jeszcze jedna taka informacja. 8 roku temu w życie weszło zagrożenia Europejskiej Unii o ochronie danych, tak modne. Poslednio RODO albo ORDO, zależnie od tego, jak budeme rozwijać to tak kroni. Minuło pił minutę temu, za to drogi radiosłuchaczy, ja was zaproszę na muzykę.

Przegwiertam do studia na radia LEM FM. Ile werper chodzi będą liczni związanych z rosyjską obszerią? Zacznę od tych, co w sobotu minęła licznicia narodzenia wydatnego rosyjskiego malaria Andrija Kocka. Kock, jaki urodził się w 1911 roku w Użhorodzie, to jeden z tak określany i bodaj najbardziej talentliwych tych młodszych przedstawników rosyjskiej i podkarpackiej malarskiej szkoły. To uczennik Josefa Bokszaja i Beli Erdelija na ich szkoli malowania. Najbardziej znany z portretów i z cyklu portretów Dity, cy żen. Wmer Andrij Kocka 3 dnia września, septembra 1987 roku w Użhorodzie. Wczorajszy rocznicy ciż wydatnych ludzi. 1945 rok to data narodzenia Iwana Petrowcyja, wydatnego rosyjskiego poety i pisatela z Podkarpacia, jaki wmer 1 sierpnia, januara 2016 roku. Był ciż znanym perykładaczem, zbierał velo przypowiedok posłowiec, iż był też nowinarią, a jeszcze okrem tego, z ohledu na publiczne samookreślenie się jak Rusin, był wyszmarzony z obszerstwa ukraińskich pisateli w 2008 roku. Kto był w dawnych czasach w Użhorodzie, może pamiętać jego bołd z kniżkami w centrum Użhoroda. Iwan Petrowcy, znany, wydatny, współczesny poeta i pisatel z Podkarpacia. 1946 rok, tyż wczorajsza data, to data narodzenia Stefana Suchoho, rosyjskiego poety, tyż prozaika i dramatyka, wrodził się w Nechwalpolanci, to okres humenny, jest pedagogą, metodyką rosyjskiego języka, laureat premii Aleksandra Duchnowicza w obszary rosyjskiej literatury z 2000 roku. Ciż pisał podręcznik, jego znany napisał podręcznik tak do wczynia w osnowniej szkoli i velo inczych. 2014 rok wyszła zbirka basny, trzecie kryło. I dneśnia licznicia z 1823 roku to data narodzenia Iwana Mondoka, uczytela i żurnalisty, politycznego dziacza na podkarpackiej Rusy. I jeszcze jedna bardzo ważna data o jego uczeniku, którym był Andrij Kocka, użyłem by się dual, a dnes licznicie narodzenia z 1891 roku Beli Erdelija, Adalberta Erdelija, to tot, który razem z Bokszają, między innymi, zakładali podkarpacką, rosyjską, malarską szkołę, znanej malar z podkarpackiej Rusy, jaki wmer w 1955 roku w Użhorodzie. A przypominajuczy, że do końca czerwca trwa jeszcze wystawa formy prezutności sztuka Lemki Ukarpackich Rusyniów w Dyrżawnym Etnograficznym Muzeju w Warszawie na ulicy Kredytowej. To jak raz twór i Erdelija, i Kocka tam się nachodzą. Za to jest jeszcze to ponad miesiąc, żeby wstąpnąć jej wydity, a dumam, że velo było o tym i w mediach, i w socjalnych sieciach, a okrem tego naprawdę warta. W nas 16 minut do 9 godziny, jeszcze wstygniemy zahraty przed prognozą chwili.

Słuchacie LMFM. LMFM. Pierwsze nasze radio. LMFM. Pierwsze lemkiłskie radio. LMFM. Rosyjskie radio.

0: Tak, infertami zaraz do studia. Za to, że wyszło się nam iż czy jeden punkt dzisiejszego programu Trój Świty z naszej prognozy chwili. W Goryciach teper 19 gradusiu, dost tepły wieczór, kiedy by smotryty na posledni czas i to ta najbliższa nicz, też będzie dost tepła. Temperatura padła do 13, ale słuchajcie, zaraz 23 gradusiu w Goryciach, duże, duże słońce. W środę tak zmniejsze, bo 25. Але можуть попоудни, може загарміти і перейдуть бурі. В четверлем до 19 вночі увага сяку захолодить, в п'ятницю до 22, але і в четвер, в п'ятницю сонця дакус в Горличах буде. Іду до Полковець, де тепер іще 24 градуси, і тут аніч ті ж буде досить тепло. Наступна, яка буде, лем до 17 буде температура падала, ну і заран віторок 30 градусів на плюсі в Полковичах, барс, вера сонця, так i bez chmar. W środę i w czwartek się ochłodzi, bo 23 gradusy na plusie maksymalno, częściowo niebo będzie zachmarzone, ale już jego bilsze będzie na pewno w piątniciu i już bilsza temperatura, bo do 26 gradusów. Za to może się to ta jarwkińcy da jak jeszcze rozwinę. W Prieszowie teper 21 gradusiu, podobnie jak na Lemkowyni, zaran i po zarane aż i horiacze, może by powisty smutriacze na niedawne temperatury, bo zaran i po zarane 29 gradusiu w Prieszowie, w czwartek do 22 gradusiu, kusie ochłodyć w piatniciu, już kusićka teplisze do 24. To te dwie najbliższe noce z minimalną temperaturą 13-14 gradusiu. Trzy następne, na żal, już tak 10, no 8 gradusów za to jeszcze. Trzeba pamiętać, że jar dopiero się rozstelat na naszych obszariach. No to idziemy na Podkarpacie, do Mukaczewa. W Mukaczewie teper 21 gradusów i smotriu zaran po zarany po 29 gradusów. Na plusi, oczywiście w Seredu na pewno pohermit nad Podkarpacką Rusią. W czetwersia ochłodyt, maksymalna temperatura do 22 gradusów, w piatniciu do 24, ale od czwartka już velo sącia, tak jak i na premier zaran. A idući na piłniczno-schidni Madiary do seła Komloszka, tam teper 21 gradusów. O, już bym może nie perebił, ale perebił 30. Zaran 30 w Komlości, duże sącia w Seredu 31 i duże sącia i popołudny budut peruna bude hrmiło. Czwartek i w piatniciu tak schłodniejsze 23 i poslidą no 25 gradusów od czwartka też bude duże sońce. Zresztą w środę też go nie braknie. To, że buri w Mukaczowi, w Komlości, w Prieszowicy, w Goryciach, to druga sprawa i może powisty no, meteorologiczno oprawdana, kiedyże tak się oteplit no i bezpeka, no, ale to jeszcze tak jej nie nazywajmy. W ruskim Kresturi, teper jeszcze 26 gradusów. Słuchajcie, zaran 31, samo słońce. W środę 33, samo słońce. A na jedno chmarka. W czwartek, w piątniciu do 27 w ruskim Keresturi. Za to może faktycznie już pomaleńko może takie by się duaty, że pomału to ta jar już zaczyna być jariu i maje jeszcze tot jeden neciły już miesiąc, żeby się perorodyty w lito, a jak będę w liti, a w liti będziemy narikaty, że horiaczo, bo tak wse jest. Drodzy radiosłuchacze, pomaleńko będę się z wami praszczał w programie Tyry Świt, ale to lem na paru minut, tak lem, żeby moż powisty, zmienity gierok i preobleczy się w redaktora programu Słowowicza, na jaki już teper bardzo skraśni proszę po 9 godzinie w Radiu LEM FM, a to był program Tyry Świty z Pidwarszawskiego studia Radia LEM FM na żywo, za jaki bars, ale to bars wam kraśni. Dziękuję, ostawajcie razem z Radiom LEM FM.
1: Jeden,
2: dwa,
0: trzy. Trzy świty wieczorem.
2: Jeden,
0: dwa,
1: trzy.
0: на три голоси
2: в радію
1: LMFM.
0: Три світи
2: від понеділка до п'ятниці
1: в робочий день.

0: Blim FM.
1: Bożonoje,
2: bożonoje,
1: bożonoje,
2: bożonoje.

0: Lokalnym FM.
1: Jest wtorek, 26 maja 2026 roku. A na nowiny Radia Lem FM prosit Olena Stefanowska. Małopolska stawia na żelizniczny transport i zaochocza żytelów regionu do rodzinnych ekskursji przed wakacjami. Z nahody Dnia Dityno i długiego weekendu na początku czerwca junia samouriad przygotował specjalne promocje na regionalne przejazdy. Dzieci i młodzież pojechają pociągami za symboliczną złotówkę, a rodzina zmoże schosnować tańsze grupowe bilety. Oferta Małopolski bilet na Dzień Dityno będzie obowiązywała 30 i 31 maja. Za złotówkę dzieci i młodzież będą moczyć cały dzień bez ograniczenia i z tymi pociągami organizowanymi Małopolskim województwem, znaczy od Małopolską Żeliznicią, Polregio i Śląską Żeliznicią. Promocja obejmuje między innymi trasę z Krakowa do Katowic czy w stronę Pinhala, ale bez odcinka Muszyna poprad Tatra. Od 4 do 7 czerwca junia będzie działał Małopolski bilet dla rodziny, który może schosnować grupę od 2 do 6 osób minimalnie z jedną dzieciną. To ta akcja ma zachęcić ludzi podróżować publicznym transportem w miejsce auta w czasie długiego weekendu początkiem czerwca junia. Dodatkową atrakcją tegorocznego letniego sezonu będzie powrót pociągu Włóczyki, jaki zespół uczot jasło z Krynicią. Linia startuje kińciom czerwca junia i tak jak poprzednia oferta ma odklikać ludzi do częstszej turystyki, a przy tym chosnowania ekologicznego żeliznicznego transportu, w jaki silno inwestuje Małopolszcza. Przy ulicy Wioślarskiej w Krakowie wybudowana będzie nowa prawosławna cerkwa, druga w mieście i pierwsza, co była zaprojektowana od początku jak prawosławny chram. 24 maja odbyła się podia wmurowania uchylnego kamienia pod budową świątyni, która ma pomieścić paru odwiernych. Nowa cerkwa będzie należała do prawosławnej parochii Uspienia Preświatej Bogorodyci, która gnieździe przy ulicy Szpitalni. Od roku podkreślano, że teperyczny chram jest za mały dla coraz większego czosła wiernych, głównie podczas najbliższych świąt. Cerkwa uznika na planie greckiego kresta i będzie nosiła imię świętych Kiryła i Metodeja. Tożestwo oczelił prawosławny episkop Płodzińsko-Poznański Atanazyj. Uczest brali też paroch krakiwskiej prawosławnej parochii otec Mitrat Jarosław Antosiuk i inczo przedstawniko prawosławnej cerkwi ta krakiwski metropolita kardynał Grzegorz Ryś. W muzeju w Lewkowi koło Ostrowa Wielkopolskiego 23 maja odbył się wernisaż wystawy poświęconej twórczości Jurija Nowosilskiego. Ekspozycja pod nazwą Taństwo Codzienności przedstawia 23 twory artysta, w tym malunko, ikono, wypożyczone z najważniejszych polskich muzejnych instytucji i prywatnych zbiorów. Wystawa była przygotowana z nahody 15. rocznicy śmierci malaria i obejmuje szeroki przegląd jego dorobku, od sakralnego malarstwa po abstrakcję. Ekspozycji towarzyszy bogaty program edukacyjnych podii, włóczni z malarskimi warsztatami i pisania ikon, kuratorskimi oprowadzeniami i stryczami z ekspertami. Wystawa będzie dostępna do 16 grudnia-oktobra tego roku. Tot tożdeń pełny je rusyńsko-tematycznych podii, o których przypominamy. Wczera, 25 maja, zaczął się 14. rusyński festiwal w Słytniku. Podia będzie trwała cały tożdeń aż do 31 maja. W Dyrżawnym Etnograficznym Muzeum w Warszawie przedłużony jest cykl podii w chorzu i na czużyni, przygotowany w ramkach wystawy Forma Przysutności – Sztuka Lemki u Karpackich Rusyniów. Będzie to oprowadzenie poświęcone temie migracji i doświadu bycia poza rytnym krajem. Stricza zosredzać się na refleksji o tym, jak tradycja funkcjonuje w diasporii i jak zmieniać się kulturowo dostomienność poza rytnym środowiskom. kulminacyjną punktą tygodnia bude weekend 30-31 maja, kiedy to odbude się 61. edycja Festiwalu Kultury Rusyniu w Kamiunci. Motusko z drobnościami na temu sesoch podi znajdete w sumarii dnia.
0: To były nowiny Radia LMFM.

Intensywnie hľadám posłowiec z mamą, ale pod ruką mam lemto tutonisiu knyżeczku i jeszcze się mi nie powęło, ale nie pidaju się, a tymczasem. Tymczasem podaję datę, to już znamy, 26 den maja, jak już wiem, tak wyła temu posłowiec związanych z mamami. 26 maja 2026 roku, już wiem dwa razy to powiła, tak, 146 den toho, że roka do kincia, znaczy parę dni, 220 dni, 154 roboczy, 66 zbitnych od roboty. To drugi tydzień 22 roboczego tygodnia 2026 roku. Svetate začalo 3.40, sonce dla Gorlec stało 4.38, z Merkaty bude, no tak, dobry po godzinie 9 wieczorem, a schować sonce kus skorsze 20.39, peredamy jeszcze 25 wesnianych dny, no i nie byłabym sobą, jakbym nie powiedziała, że no, a taka ta pogoda, jakby to już było lito, połnia lita. Najbliższa połnia 31 maja.

To była Hindi Zahra. Moi drodzy, idziemy po zaraty na pochodowe mapy i to ty przynosiat nam informacje o tym, że witorok nebo nad prawiciłą Polszczą bude sonecznym. Przeciągom dnia w północnych regionach to zachmurnia się kus zwekrzyt, a nad morią może poliwaty czas do czasu i wlije do 2 metrów na kwadratny metr. W najteplejszym momencie dnia termometry będą wskazywały od 20 gradusów Celsjusza na Słowaszczyźnie, przez 27 w centralnych regionach do 29 na Lubuskiej Ziemi, na Nyżnym Śląsku, w nas tu na południu w Małopolszczy 27. Z północnego zachodu podłaty będą umiarkowany i dost silny witer. Na wschodzie rozwywający się w porywach do 60-70 km na godzinę, na północy do 80. I protiahom dnia wilgitni jest wynosi od 50% w południowych regionach i centralnych do 60 na piłnicznych kincach. W ciwi drżawi powinno nabyty te No radsze. I będą panowaty hosenny biometeo usłowia, neutralny lem na północy drżawę. No jak dach to budy narikał, że dnes mu studeno, to zapraszamy na południe, posiedzimy do stącia przed bursą. Ptachy nam się tu zlitują, strasznie hałosno, nie znam, gdają, śpiewają, słuchają, nie znam co, ale tak, mam wrażenie, że prawie zachuszają moje gadania. W każdym razie, wygrywają się tu do tej słonecznej czasy. Teper jasniejszej po remonti. No i nie znam, jakie powinna mate odnosyny z ladą tych ptaszat. A teper mamka z Karpat, a tanci.

I pozrijmy sobie, co tam w okolicy naszej najbliższej hrad, co czuty. No i czuty takie, że możecie na premier do Sano Kasia wybraty do Galerii Sztuki BWA na wernisaż malarstwa Anny Marii Pilszak. To wystawa organizowana w ramkach, żeby może po odśrodku lat 35 roku twórczej roboty na ołok wystały to harde obrazy, prosto tak. Kilku to już roku, kilku to już dny, a minęło 35 roku, jak jeden den podaje tu artystka. Tak to już tylko roku. Nie mogę powiedzieć, że dennie ją malowała, bo tak nie było. Mogę powiedzieć, że wczuwają się rysunku malarstwa, realizujący swoją misję. Misja zwłóczyć może ku sobie poetycko, ale dla mnie wczenia młodych, pełnych mrii osób jest do dnes wielkim darom. Jem wdzięczna, że mogę pokazywać im świt, jem szczęśliwa, kiedy czarałaki zmieniają się w metelyki wyjątkowych artystów. W 2021 roku przynachodzi wystawy w historycznym muzeum Sanoku wtekło nowe odkrycia żeny kwia, to w tym minęło 30 roku. Ona jem się wzryła i już czerwowy jubilej posmotrte ważne, obizryte, ważne dla niej obrazy sperat roku, piacioch i perełomny, czysto nowy. Maria Anna Pliszak to było od artystki. Maria Anna Pliszak to jest artystka wrodzona i zamieszkała w Sanoku. Skończyła Wydział Malarstwa Krakiewskiej Akademii Krasnych Sztuk w pracowni profesora Juliusza Joniaka. Jest poczesną członkinią muzycznego towarzystwa w Sanoku, długoletnią pedagogką. I tu już wspomnę na uczytelka rysunku malarstwa. Wede studio galeryju w Sanoku AMP, taki kurs, który rychtuje młodych adeptów do profesji malarstwa, czy do wstąpienia na artystyczne studia. Jest kuratorką wystaw i twórczych pleneriów, autorką parunacetów indywidualnych wystaw. Jej roboty wkazywane były też na wielu grupowych wystawach. Anna Maria Pilszak, harte obrazy, 35 roku twórczej roboty, wernisaż

I bardzo wystawy w Sanoku. O godzinie 17 w pałacy stricza snachody dnia mamy. To stricza połączona z wernisażem kolekcjonerskiej wystawy Byty Żeną z kolekcji Teresy PK. Podi będzie towarzyszyć koncert recital fortepianowy i recital Piotra Prokopowicza, a też recytacja poezji w wykonaniu Pauliny Peszko-Kostrząb. Wstupne darmo, a byli z w historycznym muzeum w Tukli, no to jest nahota, żeby się wybrać. No i teraz do tego korosnasz, to już bym wspominała, tam 30 maja, znaczy cia w najbliższą sobotę, den rodyny. Jak jest den mamy, to wiadomo, że za chwileczku będzie den dityny. To pouczenia siła, to den rodyny w etnocentri korosniańskiej ziemi, w programie warsztaty wyrablania czaczok, kutyk z haftułanią, gry podczas tunok. Wszystko zaczyna się o godzinie 15 na placy przed budynkiem. Prysutny będzie narodny twórca Jarosław Wnęk, autor prezentowanej w żółtny 2024 roku wystawy Mam jako Nyka. Także to od mastera czaczok rucznej roboty będę te moczy się nauczyć, jak tak takie czaczko, taką zabawkę sobie zrychtułaty. Takie tradycyjne, klasyczne zabawki, które odraz przywodzą na myśl no, beztroskie dzieciniacze roky. Będzie też odkryta strefa, zona gier, zabaw, takich jak smakolesy na podwórce się bawili. Będzie też i słodki poczastunek Andrut Lemoniada. 3 godziny, minut momentalni. I jeszcze jem tu mała, ale tak muszę jeszcze raz kliknąć, bo się nie otworzyło. Sandecki etnograficzny park Prosyt na terenu Ohru. Szlidom z Hodłanki. Skansen Hanem Sancze włóczać się do zahalnopolskiej akcji promocji europejskich fundiów pod hasłem funduszowej MAI. Nachoda, żeby pochwalić się, jak europejskie fundy podpierają kulturę. Ślidom z Hadłanki gra zaczyna się o 11 godzinie i to fabularna gra, która będzie prochodzić na obszary skansenu. Uczestniki będą musieli utworzyć od 10 do 15 osobowej grupy i będą zagublać się w realność 19 stulecia, a dokładnie 19 wiecznego sela na Sandeczyni. I skorsze będzie odpowiednia prelekcja prowidników, żeby jakby osadyty w kontekście, a pak, która będzie najty odpowiedź na osnowne zwidania w zależności od wybranej steżki. I uwaga, kto nam ukradł mleko, który spolił mi stertę. Także dwie zhadłanki, takie kryminalne zhadłanki. Zabawy będą na pewno duże. 3 godziny przewidują organizatory, że zajmę odkryty odpowiedź na to te dwa zwitania. Kto nam ukradł mleko i który spolił mi styrtę? No i te przywitania, co wyznaczę, że to jest styrta. Bo styrta to i polemki uska też funguje. I jeszcze jedną rzecz mam dla was. 30 maja, już o 18 godzinie, możecie wybrać się na koncert. Na koncert do profesjonalnej koncertowej sali, do profesjonalnej instytucji, znaczy cię do Europejskiego Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego w Lusowyciach. To naprawdę szmaria kamenium. Jak to stare lemki nebe siduale. Den dityny w Lusowyciach w sobotu, 30 maja o 18 kus skorsze, ale właśnie w swobodny dzień od roboty, od szkoły bajkowej, familijny koncert Dzwonoczok. Na scenie wystąpili dzieciacze i muzyczny teatr.
imaginacja, może tak to prevesti, jak i die

który szkoli w Zakliczeni. Był tu prezentowany śpiłankę, znany z znanych kultowych, animowanych filmów. Czy śpiłankę, który pochodzi z repertuaru rozrywkowej muzyki, a że muzyka jest nad wiku, haranec, podziwił, prysutna jest w życiu każdego człowieka od najskorszych roków, to założenie jest takie, że każdy się bude dobry bałety. Wstupne darmo Olusowicka scena Europejskiego Centra Muzyki Krzysztofa Pendereckiego. No choćby widzicie to tu salu, to warto się wybraty do Olusławec na Prochulku. I na dneska to wszystko, co naszłam, jeszcze na zarant jeszcze trzeba pohladaty rozmaitych atrakcji dla was.

jako że lubimy być na czasie i informuję was o wszystko, już to najważniejsze, najświeższe. I może was zacykały ty, no to aktualnie jest taka, że pokolenia Z, to ty Zetkę, na których się już, no właśnie, które się już raz na, w każdym razie, na których się już właśnie położyło czasem, no, że już to te zetki, to zetki, to zetki wertają do natury. Obzerania ptachiu staje się jednym z najskorszych rozwijających się hobby serd młodych ludzi. W Wielkiej Brytanii czysła osób przed 30, jak obserwują ptachy, czysło to zwiększyło się w poprzednich rokach obecnie jak 1000%. Paradoks to aktywność, która wymaga dokładnie tego, czego są spilne medyi najczęściej nie dają. Tyszy, terpeliwosty, co serdzenia. Jeszcze niedawno bird watching, znaczy obserwowanie ptachów, był stereotypowo asocjowany z starszymi panami. Dnes to obraz no, już taki mnie jest, przynajmniej w Wielkiej Brytanii czy w Korei. Jak opisuje The Guardian, to jak raz przedstawnik generacji Z i milenialsy, to ty generacja skorsze, no to, to dnes one popularyzują to sposób na przeżywania czy prowadzenia swobodnego czasu. Podle badania opublikowanego przez Royal Society for the Protection of Birds blisko 750 tysięcy osób Brytyjczyków w wieku od 16 do 29 roku regularnie zajmować się obserwowaniem ptachów. Czysło młodych uczestników zwiększyło się od 2019 roku obecnie jak 1000%. I to hobby ustąpiło miejsca lem tworzeniu biżuterii, co jak z ich dodatkiem. To zanim pierwsze miejsce. Popularni jest obserwowania ptachiu rosne zawdzięki sity, ale jego sens jest w tym, żeby wteczy z tej sity. Paradoksalnie, jak raz są spilne medii pomagają popularyzować to hobby. Młody tworzy konta na Instagramie, na TikToku, poświęcony stricte ptacham. Dila cię nahraniamy ptaszaczych traliu, śpiwił i lokalizacjami. I jednocześnie też i promują taki relaksacyjny ekran. Tu ma być tykrze, wilniejsze, bez takiej nagrody odraz. Jak podają młode ludzie, kiedy obserwują ptachy, nie dumają o niczym innym, czują spokój, mają wrażenie, że odzyskują kontakt z naturą. Kiedy zatrzymujesz się, żeby posmotrzyć, posłuchać ptachów, furt sztosy cię zaskakuje. TikTok wymaga uwagi paru sekund obserwowania ptachów, paru godzin tyszy. Ciężko się czuć, że czas osób zaczęła gadać sztosy odwrotnego od scrollowania. Za popularnością tego zajęcia nie stoi dla młoda. Już teraz częściej zwracać się też uwagę na to te korzysty, jakie idą dla psychiki z obserwowania ptachiu. Niektóre analizy sugerują, że już sam ptaszaczy śpił może poprawić nastrój. Zwłoki natury to ty z rana, poda do jakich badań, podpierają wydzielania serotoniny, wpływają na nasze lepsze samopoczucia. Ludzie przez tysiące roków rozwijali się razem z naturą, za to potrzeba kontaktu z nią jest tak głęboko zakorzeniona. Podają to silniki. Niektóre badania prowirują, czy regularne obserwowania przyrody może podpierać poznawcze funkcje i spomalać procesy związane ze starzeniem, i to jest obszar, który wciąż jest eksplorowany. To
Wielkiej Brytanii, ale jak już wspomniała, też i w Korei, w południowej Korei, jeszcze raz wiece osób odkryty, besiduje, rekomenduje, reklamuje obserwowanie ptaków jak formą odpoczynku. I w minionym roku no, bardzo to sposób poszerzył serd ludy. Podla estymacji w Korei Środowisko Obserwatorium Ptachiu czyli już dziesiątki tysięcy osób. I tak samo, nieważne na w której części świta, ale refleksji płynące z obserwowania ptachiu są takie same. Kole czuję śpił, zatrzymuję się, smotrzył, aż zatrzymuję dych i odpoczywam. Niezależnie od tego, to jest moda, czy początek większy jest mitny, jedno jest pewne, jak podają, zachwalają, to tylko obserwowania ptachów praktykują. Perspektywa, a to ją prowieryła w Solniku, na Lemkotuls, to po polsku lornetka. Perspektywa je bardzo cykała, jak czerwony film na TikToku. No to bermę perspektywu w ruky i w świt. Niedaleko, jak prezydent do bursy, to niedaleko trzeba było smutrzyć, bo to te ptachy furt tu są do mnie i furt się drut. O ile tyle husy z czużego kraju. Rostysław Tatomir.

Jeden ze słuchaczy napisał, że byłem obserwatorem ptachiów, choć nie znam, kto tu może ryszać, kto jest prawdą, a kto nie. Ale to w tej chat. Często smotrzył, jak husy startują z ozera, nisko prelitują nad hołamy. I ciekawym jest, jak wertają, pisze słuchacz, jak według nawigacji, żeby siesty na woli. Przerywam zajęcia. Wszystkie swoje zajęcia i delektują się tym widokiem. No, zawidują takiego widoku ozera i życia, które przy tym ozeri je. Ja dnes obserwuję synyci, jak wperto wlitują mi tu, może nie wygląda, ale w ścinu przy wyglądzie. No i tak się narażają, że ewidentnie będą chodzić zrobić to swoje gniazdo. Bardzo to osne.

I moi drodzy, idziemy teraz już do kina. Serdecznie weekendowych premier Hołowni już propozycji dla młodszej publiki. Może to moje trochę sama bym dziś obizryła. Serdecznie to jest disco, amerykańska produkcja. Mamy Hołowni heroju, Poliocho i Tima. Jak mają troje dity, musiacie wynesty z miasta na daleku anglicku prowincyju. No, do HPO przyjści wskazuje się, że najmłodszy no, musiać jakoś obejść się bez Wi-Fi, bez elektronogratia, no i musiać zacząć dociniać prymety życia. Czy prowadzenia swobodnego czasu na świeżym powitry. W czas eksploracji okolicznych lisów trafiają na wyjątkowe drewo, w którym mieszkają te mniejsze, wyjątkowe, ekscentryczne, kolorowe istoty. Kiedy odważa się, żeby wspinać się na samochodu, żdut na nich wyjątkowe miścia, w których wielo peryt. Zawdzięczam magicznym doświadczeniom rodzina na nowo wczucia, by te razem mi odkryła, jak ważne jest wzajemne podparcie i bliskość. To jedna propozycja. Inczą jest już wspomniany Tom i Jerry. Przychodzi w mózgu tajska animacja w Metropolitan Museum. Tom i Jerry oczywiście się tam dychaniają i przez przypadok uruchamiają mityczny astralny kompas, jaki przenosi ich do zapierającego oddych Złotego Miasta, takiego jak w antycznych legendach. Toma, uznając za Boga, staje się ulubionym władaria jego pytanych, a Jerry, no właśnie, Jerry jak wse popada w bitu i ma problem ze szczurzym bossą. Koledola Miasta jest zachorożona, odwiczny worochy, Tom i Jerry będą musieli połączyć te siły, żeby zachronić te złote miasto i jego mieszkańców. I pośrednia produkcja to trzecia czas wyjątkowych prychit szkarpetok, ale kosmos. Szkarpetkę try, ty szkarpetka może być szeryfom, genialnym detektywom, a może medzegalaktycznym podróżnikom. Oczywiście najnowsza edycja czy wydania, czy czast szkarpetok perekonuje, że tak i perenosyt nas w nieznane świty. Historia, w której wielo pozytywnej energii, abstrakcyjnego humoru i jaka rozśmieszyt do slez i dity i dorosłych. To polsko-portugalska produkcja niesamowity, parody szkarpetok.

0: to była grupa Czysty Chat Farm. I tą myślą zakończyliśmy dnešnie wydanie Paczysnej Hodyny. Dziękuję za uwagę, za waszą aktywność. Czujemy się staran. Przyjemnego, spokojnego, maminnego dnia. Majte się dobrze, besidłowa. Natalia Małecka-Nowak.
1: Paczysna Hodyna. Prosty, obyczny czas z LEM FM

Minęła nam właśnie godzina 8 wieczór, mamy seredu, to znaczy, że na antenie Radia LM FM zaczyna cię poznawczy program Register Zabytków. To program, w którym chcę zwrócić waszą uwagę na to, co na tej naszej lemkowyni jest wartistne, harde, ciekawe, interesujące, wyjątkowe, osobliwe. To tu listu może być jeszcze długo uzupełniaty. W każdym odcinku poznajemy jedną rzecz, jedną osobliwość, jaką pomieszczamy w subiektywnej radiowej Register Zabytków. Często, ale nie wse, obiekty, o których obasidujemy, już były docinane przez fachijuciu i znałciu temy i wpisany sąd już na przykład w Derżawny Register Zabytków, czy jak czuliście w jednym z ostatnich odcinków, kiedy obasidowaliśmy pro cerką w Poworozniku, na listu Światowej Spadkowiny Dziedzictwa UNESCO. Dociniają elementy krajowidu lemkowiny inne w świecie. Docinmy ich i my, heł na miejsce, choć to jest właśnie najtrudniejsze, lekkie, zachwyczaty się łipczym, jak wydyty atrakcyjnist toho, co mamy na sztoden. Dnes, żeby kuz odpoczat od temy cerkły, o następnej perleni bude już o tyżden, zajmiemy się architekturą miasteczka, które, co prawda, już nie znajduje się w obszarze samej lemkowiny, ale znajduje się w bardzo bliskim sąsiedztwie i wse było związane z życiem lemkiu i innych żyteli lemkowiny. Tam może było dać to kupy tyli przechod, tam też może było najaty się do roboty, choćby i tej czasowej. Z jednego i drugiego korzystano. Takich miasteczek już na granicie lemkowiny było bilsze, nielem toto, którym budeme besiduaty dnes, na przykład Dukla czy Remaniu. A my dnes budeme besiduaty pro Iwonicz. Iwonicz, obik kotroho, dosłownie za horą. Nachodyła się wilka, lemkiwskie soły, jakoho już neje, ale jest też bołdzianka, jaka jeszcze na szczęścia jest, jeszcze tam dach to mieszkat. To hołowny osaretkę lemkiwskoj derewianej rizby. Za to możemy być pełny, że i lemkiwskie rizbiary z tych seł spiutworyły Iwonicz. Kus dalej, ale dalej bardzo blisko, bo w oddaleniu do 10 km znajdziemy tak lemkiwskie seła jak Terstianu, Zawadku Rymaniusku, Koroleka Wołuskoho, Dalołusz, Klary, Cywisłoczok. Iwonicz znajduje się już na północnym kraju Niskoho Beskidu, w Podkarpackim województwie, w Korośniańskim powiecie, w dolinie Iwonickiego Potoka, na wysokości 410 metrów nad równią moria. Horiaczo zapraszam do słuchania dnešniego odcinka, ale też i do obzerania bohatej galerii znymok przy zapowiedzi dnešniego programu, jaka pojawiła się na naszym portale, a bude tematy i z obrazu ciu architekturu Iwonicza. Zapraszam, Natalia Małecka. Geneza rozłytku Iwonicza jest taka sama jak i lemkiwskoj krenyci. Iwonicz było i jest uzdrowiskowym miasteczką bohatym w dżereła likujuczoj mineralnej wody. To te dżereła określili i określają dalej uzdrowiskowo-sanatoryjny charakter miasteczka. One też wlejają na klimatyczne walory Iwonicza. W powietrzu jest wiele jodu, bromu i ozonu. Mineralne wody, jakie możesz pozyskać w Iwoniczu i jego okoliciach, to kwaso uchylowe wody bohate w takie chemiczne elementy jak chlor, hydrogen, fluor, brom, jod, cybor. Bohactwo mineralnej wody sprawiło, że o Iwoniczu było znacia już w 16. stuleciu, a w 17. było znane już w całej Europie. Choć pierwsza pisana zmienka pro Iwonicz pochodzi z 1427 roku, jest to zmienka o już istniejącej osadzie, która byty może była osnowana już w 14. stuleciu i możliwe jest, że było to osadzenia na ruskim prawie, bo pak w następnych rokach była relokowana, ale już na magdeburskim, niemieckim prawie. W drugiej połowie 15. stulecia Iwonicz był już dost bohatym i zamieszkałym sełom. Dowodem toho może być pobudowania w nim wielkiego kostela, konsekruowanego w 1464 roku. Istnił chętnie sztoł do obronnej Dwir, zwanego twardynią, były rybne stały i aż 62 komickie zagrody.
W tamtym czasie Iwonicz tak skoro się bohatył i rozływał ze względu na swoje położenia, no bo przyli krzyżowania się handlowych puty uhorskiego, jaki iszą z północy przez Duklu, Dukolsku Perechybu, do Madiar i na Bałkany, z Pitkarpackim putom, jaki iszą z zachodu przez Krakiu, Bicz, Sanok, Podola, do bohatych kolonii nad Czornym Moriem. Nie wiadomo do kincia kole zaczato hosnuaty mineralne dżerela Iwonicza i kto odkrył ich likujuczy prymety właśnie tam, bo najstarsze pisane dokumenty, parafialne kroniki, ostale zniszczone przez najezdy Tatariów w 1624 roku. Wtedy to zhoriło ciłe seło i klebanyja, gdzie były kroniki. Ale pyszuczy w 19. stoliciu o Iwoniczu, jaki Zieleniewski, stwierdza, że likujuczy wody Iwonicza były znane już w 15. stoliciu.

Udokumentowany początek Iwonicza, jak uzdrołyska, prynymacia na rok 1588. W tym roku wyszła druga naukowa rozprawa dworskiego doktora Karola Batoroho pod nazwą Uzdrołyska Wojciecha Oczky. Podany rik trzeba przyjąć jak symboliczny, za to, że doktor Oczko opisał w nim już istniejący i znany z występowania w nich likujących dżereł, miejscowościach i obszarach. W 1799 roku właścicielami Iwonicza została rodyna Załuskich i w ich rukach Iwonicz był aż do kińcia II światowej wojny do 1945 roku. To ta rodyna przyczyniła się do rozwitku Iwonicza i to one też były osnowatelami uzdrołyska, o jakim dumamy dnes. W drugiej połowie XIX stulecia wozneseno eklektyczny dwór, jaki był sadybą rodu. Kurortniki, jakie przyjeżdżali do Iwonicza, tyż artysty już od samych początków podywlali bars czynną zabudową, w pełnym możliwym do wygodnego osnowania, budući przy tym czynnym artystycznym dobrom. Centrum Iwonickiego uzdrowiska były okremy budynki, jakie znajdowały się w obrubi bywszego zdrojowego zakładu, jaki mieścił się w dolinie Iwonickiego potoka. Za wyjątkiem murowanych mineralnych łazienek, to te budynki miały przeważnie dwa plantry i pobudowane były z drewna. Pobudowany koło 1837 roku pawilon nad drzewą pod Nes ma swoją oryginalną formę osmobicznej gloriety z ustawionymi po rogach na wysokich piedestałach osmoma kolumnami, jakie dwychają doryckie balkowania i baniasty dach. Pobudowany w tym samym czasie, w samym centrum Iwonicza, tzw. Stary Pałac, miał łuczyty mieszkalne funkcje z recepcją uzdrowiska. Dwuplantrową budowę uformowano w tzw. palladiańskim układzie z ostrzelistym portykom na frontowej ścianie ustawionym na wysokości pierwszego plantra na grubych stopach, połączonych chorą arkadami i tworiaczych pod spodem formu pidizdu. Odpowiedni portyku po protyległej stronie południowej stanowiła wkomponowana na wysokości pierwszego plantra głęboka loggia, sperta na analogicznych stopach jak frontowy portyk. W założeniach tego palladiańskiego stylu, w jakim wozneseno tot pałac, nachodzia cia konsekwentnist konstrukcyjnych układów umiarkowania w przykraszaniu, osnowania wielkiego porządku i ładu, budowli mali byty funkcjonalny i zajedno klasyczni monumentalny. Przy wchodzie do zdrojowego parku nachodził się mały, ale jak podają zapisy, krasny, czworobiczny bazar, typowa parkowa budowla pawilonowej konstrukcji. Z czasem nad wodozasobnikom pobudowano drewnianą promenadę z charakterystycznymi arkadami o krasnej kolumnadzie. Promenada to ta chroniła kurortniki od deszczu i witru. Inspiratorką do pobudowania wymienionych obiektów była żona Karola Załuskiego, właściciela Iwonicza, Amelia, jaka brała uczest w swojego roda zmaganiach wielkich dam na początku XIX stulecia, zmaganiach o utworzenie najkrasszej zagrody w Polsce. Amelia Załuska rysowała plany hardych budynków w Iwoniczu, jakie pak były skoro budowane w miściach, które ona wybrała. Wytyczyła też w lisi steżkę puty, zamieniający to okrążający lis w zdrojowy park. Wszystko to robiła tak, żeby najlepsze wkomponowała ten zdrojowy zakład w naturalne otoczenia. Tak, żeby park pronykał się z naturą, a nie żeby były to dwa oddzielne diła. Sichała przy tym po pryncypy, jakie określiła arystokratka Izabela Czartoryska. To te pryncypy to na przykład, a to żeby nie dublułaty takich samych widoków, nikoli w tej samej zagrodzie nie stawlaty dwóch albo trzech altanok, chyżok, nie wmieszczaty jakichś ruin, kosteł, cyły życzok. Puty mały byty odpowiednio wytyczeny, nie proste jak droga, ale też nie za bars kruty. I Amelia Załuska projektowała Iwonicki park dokładnie w oparciu o te pryncypy i realizowała ich w pełni. Była przy tym tak ambitna, że sichała porady artystów. I kiedy na premier projektowała jeden ze spacerowych putyn zdrojowego parku, to wytyczono go na sposób anglickich ogrodów i zrobił to jeden z najwydatniejszych w tym czasie uczytelów malarstwa i rysunku w Warszawie, Jan Felix Piłowarski.
połowie XIX stulecia Iwonicz miał napił selski, napił uzdrowiskowy charakter. Okrem klasycystycznych obiektów, może było najty i odnosiny do romantyzmu, jak choćby wydobany na jednym z kameny w parku napis: tu błażenna tysza, tu czysty wozduch, błahotworne drzewa, a wszystko rydne.

My, słuchacze, dnes spacerujemy po 19-wiecznym Iwoniczu, który, jak już było powiedziane na samym początku, choć już nie nachodzi się na sami Lemkołyni, to był jednym z tych relatywnie bilszych osaretków w najbliższym sąsiedztwie Lemkiuskich sał, gdzie można było, na przykład, najadać się do dajakoj czasowej roboty przy kurortnikach. Podla Józefa Dittla, kupelny chyszki w Iwoniczu charakteryzowali się powabą, uroką i czarom. Choć byli skromni pobudowani, to z wyczucią. Koło 1860 roku wozneseno w centrum hotel, pilniejszej hołownej zdrojowej dym, dwuplantrowy budynek pobudowany na planie bukły F, o nerywni do hosty bicznych krył, z niewielkimi ryzalitami w fasadzie. Budowla ta, choć z klasycystycznymi elementami, wygląda bardzo jak pałac z XIX stolicia, choć woznesenej do ustrojowiskowych celów. Zachwyczał się nim Dittl. Pałac był bardzo gustowny i szykowny, jak pisał. Mistyła się w nim krasna balowa sala, obszerna i dalniana sala, pokój z bilardą, cukiernia i czytelnia. Na plantry znajdowało się parunastu pokojów do wynajęcia dla hosty. Dopiero w 1887 roku dobudowano od południowej strony do budynku zdrojowego domu w miejsce pierwszej skromnej charakterystyczną dołgu w mauretańskim stylu werandu z 14 ażurowymi na zmianę nadwiszanymi i spartymi stopami. Po 1868 roku dobudowano w Iwoniczu paru drewnianych obiektów. Meryńczyma w południowej części zakładu wozneseno nad potoką wielki plantrowy dom w szwajcarskim stylu, jaki nazywał się i do tej pory tak samo się nazywa, choć wygląda już bardziej moderni, sanatorium Zatysza. Na zachód od zdrojowej promenady w dolinie potoka Bełkotka pobudowano plantrowy dym pod pogonią. W drugiej połowie XIX stulecia pobudowano też w samym centrum uzdrowiska plantrowy drewniany budynek nazwany późniejsze Krakowiakom. Przetrwał w nim posłuszny czasy, choć już ku zmienionym wygladzie. Willa ta pobudowana została w też szwajcarskim stylu, na planie zbliżonym do bukwy L, z charakterystycznym triprochynową, tritrawejową werandą na parterii i obszernymi gąkami pod wkrycią okapiu na plantry. Balustrady przykraszali dekoracji z wytananych w doszczy elementów, charakterystyczne dla szwajcarskiego stylu. Głównym budowniczym najatym w tym czasie w Iwoniczu był wysoko notowany w Krakowie Jacek Matusiński. Ważnym momentem w historii rozwitku Iwonicza było woznesienie w rokach 1869-75 jedynego tołdy murowanego obiektu – mineralnych łazienok. Na osin 1869 roku wozwano do wybrania najlepszego miścia i sporządzenia planu budowniczego z Krakowa – Węzołycza. Do przeprowadzenia odpowiednich zmian planie i przeprowadzenia samej budowy na osnowie instrukcji balneologicznej komisji wydatnego i znanego architekta księżarskiego. Architekt tot był inspiratorem opracowania wawelskiego horbu jak polskiego akropolis, jakie na ostało Nikole zrealizowane. Był też twórcą Kolegium Novum Jagiellońskiego Uniwersytetu, ale też i autorem projektu mineralnych łazienok i krytej promenady w Krynicy. W Iwoniczu to win kierował wszystkimi budowlanymi robotami, korygował plany i to jemu trzeba przepisać ostateczny wygląd i formę łazienkowych budynków. Odnocześnie do woznoszenia łazienok w 1881 roku na południowym uboczy chory ponad zdrojowym domem pobudowano obszerny mieszkalny obiekt Belweder, nazywany też Nowym Pałacem, o eklektycznych cechach z charakterystyczną wgubleną werandą posredyni frontowej ściny. Instrukcja dla uzdrowisk z 1864 roku hołosyła, że nieobchodnym dla funkcjonowania każdego zdrojowego zakładu są chodniki pod zadaszeniem obik zdroju, obik dżereł, do prochulok dla hosty w czas deszczu. W Iwoniczu w XIX stuleciu to funkcję spełniała kolumnada wzdłuż starszych łazienek i zasobnika mineralnej wody. Było to jedno z niedotknięć uzdrowiska, że brakowało takiej sprawdzonego starienia zadaszonej paradnej promenady.

I czujemy się za spośpiewanci w dzisiejszy rejestr zabytków. Wpisujemy hurtowo ciu architekturu XIX-wiecznego Iwonicza. Miasteczka, które nie przyczysla się już do Lemkowiny, ale znajduje się na samym jej kraju i chciu nie chciu było mocno związane z życiem sąsiednich Lemkiów. W 1881 roku Iwonicz dalej był w trakcie budowania, wznoszenia nowych budynków. Odnocześnie postępowały też urbanizacyjne roboty. Na przykład rozkopano i splantowano znaczną część chorba, jaki rozdzielał Zdrojową Dolinę od Doliny Potoka Bełkotki. Na zachodnim uboczu werchu na schód od zakładu zrobiono tak zwaną Prohulku Marii, płód, jaki wiół od zakładowej kaplicy do domu jednej z arystokratycznych mieszkanek Iwonicza. Potik w tot czas wyprostowano i uniato w murowany berechy. Płaszczyna perad Zdrojowym domom stała się miejscem promenady, koncertów na wilnym powitry i czastych towarzyskich stricz. Polski neoromantyczny poeta Władysław Pełza porównał tot plac do placu Świętego Marka w Wenecji. W 1885 roku Iwonicz zyskał basen. W Dolinie Kowalciu zrobiono zasobnik wody, jaki napełniał Hirski Potyk. A zaś w następnym roku Bełkotka otrzymała czteroobliczne ocembrowania z żelizną balustradą dookoła, a obik pomieszczono tablicę z wyrytym werszem Wincentego Pola. W tiny tych lisy już tosy tam słodko czerczuczy, dnes jaki kolysy łytasz nas, Bełkotko. W następnych rokach wozneseno wydymy obiekt, jaki i podnes je dominantom iwonickiego krajowydu. To plantrowy budynek o nazwie Bazar. Pobudowano go na planie zbliżonym do łatyńskiej bukwy H, z czteroopiczną zygarową łeżą z zygarą pomieszczonym na południowo-zachodniej ścianie. Besiedłano o tym budynku, że cariuje posered innych obiektów i że jest to budynek, jakim każdy zagraniczny zakład mógłby się chwalić i w sotkach obraz jego rozsyłał i rozwiszał. W tym czasie wozneseno też po drugiej stronie Iwonickiego Potoka drugi charakterystyczny budynek, murowany, niedrewniany. Możemy go znaleźć w Iwoniczu i dnes, willa pod nazwą Pit Jalyciom. Pod koniec XIX stolicia wozneseno w centrum Iwonicza kapliciu w formie triołtarnego chramu z osredyną bez powały o charakterystycznym profilu naśladującym starochrystyjańską bazyliku. Pobudowana została dokładnie w 1895 roku podla projektu Favorgera. Dalej w 1900 roku pobudowano wielką plantrową willu Niespodziwanka. Dnes jej już nie je. W 1904 roku rozebrano drzewowy dom i zawiaki tom pobliżeno widokołu płaszczynu nad drzewami. Poszerzono też park w stronę Bełkotki, a żeby to zrobić, rozburzono dym pod orłom i otwarto w ten sposób prostor z widoką na pomnik Karola Załuskiego, jaki złesia pamiątka. Na początku XX stolicia, w 1905 roku, pobudowano trzy nowe willi, w tym dwie plantrowe na wysokim podmurowaniu, to Zalisia i Lutnia. Przedłużono też murowane łazienki pierwszej klasy. W następnych rokach budowano coraz więcej obiektów podla tak zwanego szwajcarskiego stylu, ale ze coraz częstszym zastosowaniem form miejscowej teselki, z wieloma balkonekami, koronkowo zdobionymi drewnianymi balustradami, z nadwiszonymi łukami i kratownicami. Pośród nich wyróżniał się hołowni Biły Oreł. Willa, wznesiona w 1912 roku przez majstra z klemkiłki Floriana Weissa z braciami Joanną i Antonim.

Pierwsza światowa wojna zahamowała rozbudowę Iwonicza. Po zakończeniu wojny w sąsiedztwie Białego Orła willi pobudowano drewnianą willę Mały Orel, ożywioną ryzalitami z wieloma balkonami, bogato ozdobionymi popularnym motywem irskiej rozety. W 1933 roku gruntownie przebudowano krytą promenadę, zastąpiono ją bardziej monumentalną arkadą. Po wojnie Iwonicz włożył w nowy etap rozbudowy. W oddaleniu od centrum zaczęto budować murowane sanatoryjne budynki. Woznoszono ich na uboczach wyższych werchów z wkomponowaniem w górski krajobraz wśród wysokich szpilkowych dereł. Najpierw pobudowano sanatorium Sanato, pak willu Trilelei, ale dopiero Excelsior, woznesenej w rokach 1927-31, charakteryzuje się konkretnym, współczesnym już stylom. Elementy brył toho budynku się pronykają, a w przyzemni czasty schosnowano praktycznie same pereszkleny partii, co było nowatorskie jak na tamte czasy. Architektura Iwonicza, w bielszosty drewniana z paroma murowanymi akcentami, już od połowy XIX stulecia była podełana i bardzo się podobała. Tak seret profesoriu balneologii, jakie przyjeżdżali do Iwonicza do śliżaty uzdrowiskowe wody, jak i seret samych kurortynekiów. Sam wymieniany już profesor Dittl, rektor Jagiellońskiego Uniwersytetu, napisał, że wszystkie willi charakteryzują się krasnymi i eleganckimi formami i nieperesadzeną dekoratywnością. Dostrzegano już wtedy koncepcyjną myśl zabudowy Iwonicza. To, że budynki za jedno o wysokich artystycznych walorach, a i też tych funkcjonalnych, harmonijni, spiłgrali z lisowym otoczeniem, z wysokimi, strzelistymi, szpilkowymi derełami i wieloma zadbanymi klombami i traunikami. XIX i XX-wieczny Iwonicz stanowił prymir zwartego ansamblu drewnianej uzdrowiskowej zabudowy. Był syntezą popularnego w tym czasie szwajcarskiego stylu z pizno-klasycystycznymi elementami, a późniejsze i z elementami secesji, z różnymi formami teselki i narodnego budownictwa. Jak wygląda Iwonicz teper i czy możecie w nim jeszcze widzieć to te wszystkie willi, o których byłaby sida w programie i którym możecie obserwować w galerii z nim, kto uczynił do zapowiedzi programu? Żeby się o tym przekonać, musicie się wziąć i zorganizować swoją wakacyjną prohulkę do kurortnego miasteczka Iwonicz na samym kraju Niskiego Beskidu. Horiaczo, zauhaczam. I toż, my słuchacze Dynes, wam już dziękuję za to tu radio wandriłku po Iwoniczu. I mam nadzieję, że była ona na tylko przyjemna, że się do niego w bliskiej buduczności wyberete. Zdrawlu was miło, Natalia Małecka. Oh, where have you been, my blue-eyed son? And where have you been, my darling young one? I've stumbled on the side of 12 misty mountains. I've walked and I crawled on 6 crooked highways. I've stepped in the middle of 7 sad forests.

Zaziem z tobą. Wołom wleczu swój wołok, jak szachtarski kin wozok żelizny. I choć mi ciężko, zdochbym, kiedybym ja wyprzyjał.

0: RealM FM.
1: Jest wtorek, 26 maja 2026 roku. A na nowiny rady RealM FM prosit Olena Stefanowska. Małopolszcze stałat na żelizniczny transport i zaochoczę żytelniu regionu do rodzinnych ekskursji przed wakacjami. Z nahodu dnia dityno i długo weekendu na początku czerwca junia samouriad przygotował specjalne promocje na regionalne przejazdy. Dzieci i młodzież pojechają pociągami za symboliczną złotówkę, a rodzina zmoże schasnować tuńsze grupowe bilety. Oferta Małopolski bilet na Dzień Dityno będzie obowiązywała 30 i 31 maja. Za złotówkę dzieci i młodzież będą mogli cały dzień bez ograniczenia jeździć pociągami organizowanymi Małopolskim województwem, znaczy od Małopolską Żeliznicą, Polregio i Śląską Żeliznicą. Promocja obejmuje między innymi trasę z Krakowa do Katowic czy w stronę Pinhala, ale bez odcinka Muszyna poprad Tatra. Od 4 do 7 czerwca junia będzie działał małopolski bilet dla rodziny, który może chosnować grupę od 2 do 6 osób, minimalnie z jedną dzieciną. To ta akcja ma zaochotyć ludzi podróżować publicznym transportem w miejsce auta w czasie długiego weekendu początkiem czerwca junia. Dodatkową atrakcją tohorycznego letniego sezonu będzie powrót pociągu Włóczyki, jaki zaś pouczot jasło z krenicią. Linia startuje kińcią czerwca junia i tak jak poprzednie oferta ma odklikaty ludzi do częstszej turystyki, a przy tym chosnowania ekologicznego żeliznicznego transportu, w jaki silno inwestuje Małopolszcza. Przy ulicy Wioślarskiej w Krakowie wybudowana będzie nowa prawosławna cerkwa, druga w mieście i pierwsza, co była zaprojektowana od początku jak prawosławny chram. 24 maja odbyła się podia wmurowania uchylnego kamienia pod budową świątyni, która ma pomieścić paru odwiernych. Nowa cerkwa będzie należała do prawosławnej parochii Uspienia Preświatej Bohorodyci, która gnieździe przy ulicy Szpitalni. Od roku podkreślano, że teperyczny chram jest za mały dla coraz większego czosła wiernych, hołowno podczas najbliższych świat. Cerkwa znika na planie greckiego kresta i będzie nosiła imię świętych Kiryła i Metodeja. Torżestwo oczelił prawosławny episkop łodzińsko-poznański Atanazyj. Uczest prawy też paroch krakiwskiej prawosławnej parochii otec Mitrat Jarosław Antosiuk i inczo przedstawniko prawosławnej cerkwi ta krakiwski metropolita kardynał Grzegorz Ryś. W muzeju w Lewkowie koło Ostrowa Wielkopolskiego 23 maja odbył się wernisaż wystawy poświęconej twórczości Jurija Nowosilskiego. Ekspozycja pod nazwą Taństwo Codzienności przedstawia 23 twory artysta, w tym malunko, ikono, wypożyczone z najważniejszych polskich muzejnych instytucji i prywatnych zbiorów. Wystawa była przygotowana z nahodu 15. rocznicy śmierci malaria i obejmuje szeroki przegląd jego dorobku, od sakralnego malarstwa po abstrakcję. Ekspozycji towarzyszy bogaty program edukacyjnych podii, włóczni z malarskoma warsztatami i pisania ikon, kuratorskoma oprowadzeniami i stryczami z ekspertami. Wystawa będzie dostępna do 16 żółtnia oktobra tego roku. Tot toż dzień pełny rosyjsko-tematycznych podii, o których przypominamy. Wczera, 25 maja, zaczął się 14. rosyjski festiwal w Słytniku. Podia będzie trwała cały tydzień aż do 31 maja. W Dyrżawnym Etnograficznym Muzeum w Warszawie przedłużony jest cykl podii w chorzu i na czużyni, przygotowany w ramkach wystawy Forma Przysutności – Sztuka Lemki u Karpackich Rosyniów. Będzie to prowadzenie poświęcone temie migracji i doświadu bycia poza rytnym krajem. Stryczę zasrzeczać się na refleksji o tym, jak tradycja funkcjonuje w diasporii i jak zmieniać się kulturowo dostomennie spoza rytnym środowiskom. кульмінаційним пунктом тижня буде вікенд 30-31 мая, коли тут буде ще 61-ша едиція фестивалю культури русинів в Кам'янці. Мотузка з дрібничами на тему сих подій знайдете в сумарі дня.
0: То були новини Радія Лем ФМ.

Son, poema. Snił się mi dido toj noc. Išao głuboce jarowaty. Bdlata liniowe tuhy bylcy, postukujuczy, ťahli hori vhonom víz, a za nim pluch zavlakany. Dido očami nebo miriał, bez huńku obzyrjał jajce w kieszeni, na chlip świżo wpeczeny pozerał. Świt wesnom natchnęny rozpiwał się za zelenił, pri gorszami gutał teple promienia życia nasienia. A smuszka pidubiczu zdawało się sama klicze. Podżele gaz do gumi, tak jem cię dawno nie widziła, ждала jem. Tu żyła zemle, zemlice, zitchnął dido. Ja znam, że mnie kliczesz, rydna, najkrasza, najdorosza, ponad druga. Puch do smuchy zapiatej lysył, wziął jajce do żmeni. Z imenom gospoda jał karkę czuchaty bydlatam, żtob się nie robili bolako od jarma, żtob się sejkę nie duszyli darmo. Ruszył. Jajce prikrył skrbom, a na nią chlibuś arkisiany złożył. Hej, steju, hej, ruszył, hej. Rosny mi chlibę jak lis mi pachny, chlibę. Nie pidu drugi raz za morę. Tebe, smuszko moja, budu orał, tebe posijał, z tobą budu płakał, z tobą śmijał. Nie pidu za morę. Drugi raz. Hej, steju, hej, ruszył, wraz, składom, hej. Przebacz mi, zemlice, sztum jak poturnak niewierny, świtamy piszą, tebe liszą, rytna. Ja dumał, żem bidny i goły jak Lazar, siedmia zamanił tlarami. Коли мій вітер в очі загнав тугу і слезу нагнав солену гірку, як моря вода, я знав уж, жем тя продав. Марно, не найду другої такої, де би мій потік черкав, ліс шумів, камінь чеберкав рідном бесідом. Де очі не зверну, де не піду, там тінь твоїх верхів іде моїм слідом, небом захмареним тягне спомини до кар'ят, проклинат. Гей, сейки, гей, мої, складом, гей. Не затом до тя верну земле, жем скрв'ю виплював груди, не зато, лем зато жем тя любив. Do bólu lubił. Przebacz, mamyczko, nerozumnej dzieciny, prowinu, przebacz. I natchnij moje pokolenia, żtob tak kochało twoje werchy, żtob tak jak ja kochało kupu kamienia. Hej, steju, hej, różu, hej. I pognał dido sejk składom, z duszą na czepichach. Tuman oczy rozmarenych moich, szlid za didą stelił, smuszką lichał, aż wkrył murokom, z toho nikolej swytania nie dwychat. Zamer w dne śniosty, zamienił w kupu kamienia, didowe pokolenia.

Witam bardzo serdecznie na słuchowisku i mamy dalsze karpackie noweli Petra Polańskiego i jedną z nich, Czudny Hrobowy Duch, zapraszam na następny odcinek. Rano staliśmy i pociągnęli się z ruchnięciami do lisa. Po śniegach, po zametiach, to wynurjali się, to zas zapadali. Po Karpatach, choć nie za dyczyną, ale tak za niczym pohultaj, lechszy się człowiekowy robyt. Nadybali my lisny czoho, poświdowali się o medwedia, nadybali skarbowoho, zaczypili słowo modidycza, a dalsze zaszli do pustoj lisny ciłki, gdzie zimą noczuwali madziare, što w lisi dereła stynali. Tu posylili my się madziarską strawą, prysili oddychnuty. Smotrił, a je w sebi za pleczą ja chwatył. Idu, gwary do mnie, wytryszczą jem oczy na neho. Što, de? Zwiduju. Za horu, ohyn. Znasz już, rozwadił. Sławka, powił lakoniczny towarzysz i zdwychnął ramionami. Brawo, odpowił jem. Idrze. Ostał jem sam w lisny ciłci, a je w sewi zyszął do rozwadowa. Szczęśliwy, dumam. Dziś dał jem do wieczera, neje, moho bojaryna, ba, już temno, neje. I nic już u boka zaszła, a ja nadaremno czekam. Snujem, twerdo się spyt po łowach, i na dywo zamiast lyżkę albo zajaca snyje się mi szczupak i wódka. Na beskydach zasvytało. Niczka się perespała, hej, bezbycza. Jak nowo narodzony i wyszoł jem z wysłużonej chyży lisny czyłki. Smotrył na pniaku sidy diakysy i chłopyna w czypowi w kuczmi. Stał i kuczmom o zemlu bach. Szto takie? Zwiduju. A tu list od pana. Do mene? Tu? Ba, besiduwaty do was. Gwaryt chłop. Szto pan, to ne pniak. Ma myło poznat i ślipy. Cy ksobi, cy cza, a pan panom budę, choć jak go na swoje natichaj. Ano, cy budę z pana czoban, ha? Ne budę. A wakar? Ba, i bohar ne budę. Tak to już. Ludę ludmy się rodziat, ohnia z bodaka, ne skreszysz. Ta dżdyjte, najdopowiem. Idu ja do Śładka prosto za dorohą, aż tu nadnesło jakysoho pana. O, waryt pan, de idesz? Abo szto? Lisny ciłka, znasz de? Abo szto? Id, toto adde pismo zanes, panu tam daj. Chłop dał mi list. Złomył jem kopertu i zaczął czytaty. Propało. I ne wertam do tebe. Idu prosto dagde do keczkmetu albo na bakoński lis. Wydyć się w stuplu do bataliona bema z nim do czechledu madijaszu pitbywaty szekleriu i rumuniu. Szto to za dama to ta Sławka? Odmowyła mi.
Прощай, твій Євсевій. Читав єм, ім не вірив. А що? Це не маневр, то Слаукін? З ним тоді кокетувала, а нам'ясіт метала. Не пам'ятам уж, що діялося зо мном. Неспокійний ходив їм цілий день, волочив ся по дебрях і лісах, аж на довечер станув їм дома. А де ви там загружали? Подтеже, а де п'ят звою полотна вдарі от пороха на розвадові полотно як шок. Так? Я уж заправду не знам, до чого то доведе. Обвинув їм голову зимним окладом, випив цитринову воду і так, підлічивши ся на час, якесь хтів що-небудь рішити, та в голові ся мі крутило. Опанувала мя гор'ячка. Пару дни їм пролежав. Тимчасом минули різдвяні свята. Я помаленьке зачав приходити до сил. На новий рік був їм цілком здоровий. А тепер запрашаме на коротку перерву, а пак дознамеся, що було дальше.

Ty tam szumec iszczy? Szmarł z widania stary prodekan i pizrył do wikna. Najże szumet. Pak prodążał rozpowied. Była to akuratni melanina nicz. Stary rik. A za naszych czasów to życia było. Antałki z wyną jak melony sypali się z uchor. Akuratni takoho. Prosto z róg, prosto z wynyci. Ny dukielskie, ny markowackie z nym się neriunało. Jak perła czyste. A było się hejby da jaka orszada, hejby witerec. Tak lechkie wydyć się. Przed tobą po wozdusi się rozyjdę. Za obyczajom stary rik nie praszczali my pereważni doma. W totunicz objeżdżali my beskyt po sełach, po susidach. Pic dobru nicz kazał i ja za prijaczy moho czornoho i wybrał się do jedynoho, dawnoho znajemoho perebendy z rozwadową. Na akt powitania nowego roku win se derżał antałok czystoho tokajera. Kto nie zna karpackoj noczy? Jasno, moro striszczyt. Na drogach gazdołe z piśniami, a po obyściach ogni horiat. Słodko się ichat w kożuchach na kowanych saniach, jeszcze na jakich saniach, na zatylniku biłej kryłatej Pegas, na zelenym tli, a z peredu mi drogi szalenec, czorny Arab. Ta choć wyno, prawda, było się hejby orszadu, ta wse antałok to ne na perstok, a w kożuchu masz się jak na ławrach. I tak pomaleńkę nepostereżeno oddał jem się Morfejowy. Wsnujem. Powit te same. Jaki karpacki witer? Żart ją nie zna. Jak duje, to już za zakoną duje. A śniżok lemdo Dymytryja poroszyt za Dymytryją, że syple zaduwat. Od toho jej hors, żeby swoje czynył. Dokal oreł nad joho, wnukom, radygastom, kryłamy treple, dotal hors bude horsom, żeby po medze zruby i z wozyska zaduwał. I to dwiter, dobry żmykał po moich lyciach, bo za jakiejś czas jem się probudył, sam nie znam, co ze mną domajem, splu, czy się mi snyje, czy za stołom siedzu, może to astpiu, a tam cynę chor duchił? Hejby duchił, chor tajemniczy, a dej one wszytkę czują tony, to żalisny, to wesoły, to zmuczeny. Na czas wtychają ci za akord, za jednyma tonami proderają ci się druhy. Po dalsze seło, zoseła melodii, to litują, szczedriłku tam śpiewają, siby po chyżach roznosią, nowy rik pryklekują, a w wozdusi biło, biło, kubiat smysia, kaczajut obłaky. Też ja smotriu na rozdrożu wyczuł trzy stołpy, trzy drogi na rozputiu w melaninu nicz. Jak z nieba wpało, akuratny czas, żeby o dolu siaś widaty. Kto z nas na rusy neś widuje o dolu? Ta de duchy uwiaty, a ot i ustupujut kubiata biły, witer prytycha.

Aż to lemmi czorny i szaleni konysko. Rozoruje mi się, aha, trzy drogi. Jedna znana mi wede do rozwadowa. Druga znana do wdowy ci Natalii. A trzecia jeszcze po seredyni do prosta. Ta wyczu my nie idemy, lem stoimy. A mi kin hejby za kniażych czasius poki, no jakby nycz, żde rysuje się na śniu. Wasylu! Zaklikał jem. Sława Bohu! Echwaryt. Szto, spysz? De tam splu. Chtił jem, ta witer wrażyj. Taż my stoimy jednako, szto? A stoimy! Echwaryt Wasyl. Taj, Boh dast, budeme stojaty i dale. Ne pide konyna hoc sztorob. Jak ne pide? Adże gnit. Stał na miscy, hejby ho prykował. Na rozwadowysku do rohu ne pide, hoc zbyż to znaje swoje kin. Bywało obroku nasyplut, a syłowanym koniom ne pidesz, hoc za ucha ciachnej. Piłnicz już się bliżyła. Wertaty, ne wertaty, a duchy sponadyły się mi do hołowy. Czom, bo konycze sudzeno, żeby ja w piłnicz na rozpuju styrmił, jeszcze w melaninu nicz. Co to za dzieło, sudźba to ta? A kiedy byś widaty się jej sławka cywdowycia? Tu manewr i tu manewr. A może i nit? Adde na prymir sławka? Wydymo, lubit ona menę, a tak lem może dla proliczności nebesiduje za mną? Sztoż, ale wynuwata i wdowycia? Reczy maskę nie zna. Szto w sercu, to i na słowi. Prometej ostaje Prometeją, a za to wyczu w niej tiłko lubowy. Tu, cytu. Ano, czerknijmy. Wszystko jedno. Szto bude, ta bude. Wasyl, Ewariu. Pust konia. Lem byczom szmychnej. De pociachnę tam na idę. Tam i pojechamy. Zaswy stało w wozdusi, a rap szuchnął asanky poletile za nim. Ani do sławki, ani do wdowyczki, lem na sere duszniu do rohu. Wyszło tu, ta, tu i mi znajemej perebendia ostał na boci. Za kremowym fyszju i za satynowyma czerewiczkami sławkę chpała z moich ocz jedna sleza i pereminyła się w Virginii. Cygaro, a za wdowycią wpała druha sleza i zminyła się w kresało i ja zakurył pobidonosno pachniacze cygaro. Na dneska to już wszystko. Dziękuję bardzo serdecznie za uwagę. A koho stritył na swojej drodze nasz heroj, doznate się już za tydzień. Czytała Monika Tylawska.

0: Jest вівторок, 26 мая 2026 року. А на новини Радіо ЛМ ФМ просить Олена Стефановська. Małopolska stawia na żelazniczny transport i zaochocza żytelów regionu do rodzinnych ekskursji przed wakacjami. Z nagody Dnia Dzieci i długiego weekendu na początku czerwca junia samouriad przygotował specjalne promocje na regionalne przejazdy. Dzieci i młodzież pojechają pociągami za symboliczną złotówkę, a rodzina zmoże schosnować tańsze grupowe bilety. Oferta Małopolski bilet na ten dzieci będzie obowiązywała 30 i 31 maja. Za złotówkę dzieci i młodzież będą mogli cały dzień bez ograniczenia jeździć pociągami organizowanymi Małopolskim województwem, znaczy od Małopolską żelaznicą, Polregio i Śląską żelaznicą. Promocja obejmuje mężczyzną trasę z Krakowa do Katowic czy w stronę Pinhala, ale bez odcinka Muszyna poprad Tatra. Od 4 do 7 czerwca junia będzie działał Małopolski bilet dla rodziny, który może schosnować grupę od 2 do 6 osób minimalnie z jedną dzieciną. To ta akcja ma zachęcić ludzi podróżować publicznym transportem w miejsce auta w czasie długiego weekendu początkiem czerwca junia. Dodatkową atrakcją tegorocznego letniego sezonu będzie powrót pociągu Włóczyki, jaki zespół uczot jasło z krenicią. Linia startuje kińciom czerwca junia i tak jak poprzednia oferta ma odklikać ludzi do częstszej turystyki, a przy tym hosnowania ekologicznego żelaznicznego transportu, w jaki silno inwestuje Małopolszcza. Przy ulicy Wioślarskiej w Krakowie wybudowana będzie nowa prawosławna cerkwa, druga w mieście i pierwsza, co była zaprojektowana od początku jak prawosławny chram. 24 maja odbyła się podia wmurowania uchylnego kamienia pod budową świątyni, która ma pomieścić paru odwiernych. Nowa cerkwa będzie należała do prawosławnej parochii Uspienia Preświatej Bogorodyci, która gnieździe przy ulicy Szpitalni. Od roku podkreślano, że teperyczny chram jest za mały dla coraz większego czosła wiernych, głównie podczas najbliższych świat. Cerkwa uznika na planie greckiego kresta i będzie nosiła imię świętych Kiryła i Metodeja. Tożestwo oczelił prawosławny episkop łodzińsko-poznański Atanazyj. Uczest brali też paroch krakiewskiej prawosławnej parochii otec Mitrat Jarosław Antosiuk i inczo przedstawniko prawosławnej cerkwi ta krakiewski metropolita kardynał Grzegorz Ryś. W muzeum w Lewkowie koło Ostrowa Wielkopolskiego 23 maja odbył się wernisaż wystawy poświęconej twórczości Jurija Nowosilskiego. Ekspozycja pod nazwą Taństwo Codzienności przedstawia 23 twory artysta, w tym malunko, ikono, wypożyczone z najważniejszych polskich muzejnych instytucji i prywatnych zbiórek. Wystawa była przygotowana z nagody 15. rocznicy śmierci malaria i obejmuje szeroki przegląd jego dorobku, od sakralnego malarstwa po abstrakcję. Ekspozycji towarzyszy bogaty program edukacyjnych podii, włóczni z malarskoma warsztatami i pisania ikon, kuratorskoma oprowadzeniami i stryczami z ekspertami. Wystawa będzie dostępna do 16 żółtnia oktobra tego roku. To też dzień pełny rosyjsko-tematycznych podii, o których przypominamy. Вчера, 25 мая, зачався 14-й Русинський фестиваль в Свитнику. Подія буде тривала цілий тиждень аж до 31 мая. В Державному етнографічному музеї в Варшаві продовжений є цикл подій «Вхожу і на чужині», приготуваний в рамках виставу «Форма присутності» «Штука лемків карпатських русинів». Буде то опроваджування пошвачене темі міграції і досвіду буття поза рідним краєм. Стрича зосереджаться на рефлексії о том, як традиція функціонує в діаспорі і як зміняться культурова достоменність поза рідним середовиськом. kulminacyjną punktą tożnia pude weekend 30-31 maja, kiedy to odbude się 61. edycja Festiwalu Kulturo Rusyniu w Kamiunci. Motusko z drybnyciami na temu se sochpodi najdete w sumari dnia.
1: To były nowiny Radia LMFM.

0: Witajcie, drogi radiosłuchacze. Heł Mirek Warchar z zachodu ze swoją audycją tam w chorach Karpatach. Choć to moje relacje nagrywane są z zachodu, to za jedno wspominamy na Lemkowinu. Pradziedzisku ze mną wszystkich naszych ludzi, gdyby oni nie odeszli i gdyby nie byli rozmytane w szerokim świecie. Dneska zapraszam na program, któremu jem dał na hołowok.
1: Niejaki aparat nie zrobić z człowieka profesjonalnego fotografa.
0: Zapraszam do słuchania besidy.
1: Dneska nasza besida będzie lem edukacyjna. Lem, że nie będziemy wspominać ani pro Lemkowinu, ani też po czużynu. A dowiadacie się kus pro pasyju, jaką Petru żyje od 15 roku swojego życia. Słuchajcie uważni, a się dowiadacie kus pro fotografię.
2: Gadacie, że te chodzili do szkoły rolniczej, że techniczne zawody z tym, ale my wszystko znamy was jako takiego artystu, fotografa. Odkąd to się w was wzięło, że z nim robicie?
3: Odkąd się wzięło? Pełni, prawda, taki początek. Mało to, że nianio wo mi zaszczepił taką ciekawość świta, który mnie otacza, przyrody. Jak on się nauczył czytać, od razu bym zaczął chodzić do bibliotek. Jak bym zaczął prezerać książki, no od razu moją uwagę przyciągły znymki w książkach. Ja się wychował na Fidlerii, na Puchalskim, na Centkiewiczach. To były podróżniki, które swoje podróże fotografowały, dokumentowały w swoich książkach to, co z nimi wkazywały. No i to mnie wciągło. Także jak na 15 urodziny dostał od mamy pierwszy aparat, no jaki był dostępny na rynku w rozsądnych groszach. Zmiana Wisem M, szpulku kliszy Fotopan F. No i tak bym złożył to tu kliszu do aparatu, instrukcję bym przeczytał.
2: A to mama już znała, że chce taki aparat?
3: I to była niespodziwanka. Ona tam w besiedzi ze mną no, dowiadała się, że chciałbym fotografować tak jak to ludzie, to tu w tych knyżkach zdjęcia wkazują. No, kupiła taki aparat, jaki był dostępny, na jaki jej było po prostu stać. No ja tam przez wakacji, bo to ja w 16 czerwca wrodzony, no to początek wakacji mojej urodziny. No to przez wakacje ja to tu szpulku filmu wyklepał i od wreszcie już piszą do Chrosnika, do szkoły średniej. Co się okazało, tam jest sekcja fotograficzna w szkole. Mają swoją pracownię, ciemnią. No i tam ją zaczepił chłopcia. Mówi, słuchaj, ja mam tu paru kliszu na wakacjach wyklepanu, perszu w życiu. Czy ty bym miejsce tu kliszu projawity, wywołaty? Mówi, no jak jest ciekawe, jak coś robić, to pryt po południu, po lekcjach, to ty wkażu. Mówi, dużo nie będziesz widział, bo bliższy liczy się robić po temry, ale potem już jak klisza się projawit, ufiksuje, no to będę ty tłumaczył. No i tak potłumaczył, dał mi pierwszą kniżkę, taką najprostszą, taki elementarz fotografii. No i tak się zaczęło. Rik pisze, że ma swoją ciemnię. Już tam od tych starszych kolegi pokupował od toho maskownicy, tam to powiększalny, od toho tam koreks. No i tak się zaczęło. Zbiłem czasu, jeden tam, prawda, sobie unowocześniał te aparaty, bo to wiadomo, zmiana aparat z nowym innym obiektywem był. To on się takie podstawowe rzeczy dawał robić. Lampy jem nie miał. Pierwszą lampę tam sobie kupił, taką Amiluxa. W Runku w Lubinie był taki sklep fotooptyki. Tam teraz zburany już to obiekt jest. Tam była restauracja ratuszowa w tym obiekcie. Delikatesy i sklep fotograficzny. No to tam ja taką lampę kupił na żeriłkę spaleniową. Jednorazowe żeriłkę. To już nie kuryło się tak jak z magnezją, bo to już było w szkli schowane. No ale palci po paryty można było. W każdym razie nie podobała mi się ta lampa. Napisałem do ujka, do Rosji, do kuzyna mojej mamy. No jak ujko Michał przyjechał, następnego roku to mi przywiózł lampę rosyjską markę Czajka. Taka lampa albo z prądu, z gniazdka zasylana, albo dwoma plaskacymi bateriami. No i ta lampa mi przez no, ładnych parę roków służyła. Dokładnie się już nie peresił na bardziej zaawansowany aparat. Bo to po smieni była jakaś Azorka dwójka, potem był FET trzeci, potem już był FET zbudowany światłomierzem, którego notabene mamy do Gneska i już można w nim było obiektywy zmieniać.
2: Czy takie hobby jak robienia zdjęć, to jest tunia sprawa, czy to raczej droga zabawa?
3: Nie była to tunia sprawa. Za to, jak bym się dowiedział, że w Wrocławiu na dworcu głównym w soboty zaczęła być organizowana giełda sprzętu fotograficznego, to zacząłem na tę giełdę jeździć. I tam można było za stosunkowo niewielkie grosze przydbać używany, w dobrym stanie sprzęt już ku lepszej jakosty. Tam im kupił swój pierwszy zachodni aparat, bo to tak z tych ruskich fedził, zenitił. Jeszcze zenitom to im robił do końca 80-tych roku. Jeszcze Bortniańskie watry im fotografował zenitom 12XP. To był taki pierwszy zenit, drugi. Pierwszy był zenit ETL, a drugi 12XP na diodowym światłomierzu. To był zenit, który mierzył światło już przez obiektyw. Nie z zewnętrznym, z eksponometrem, ale przez obiektyw.
2: Czy każdy może być fotografą i co trzeba znać na temu fotografowania, żeby można było dobrze fotografować?
3: Znaczy, fotografię trzeba podzielić na część techniczną i na sposób spojrzenia na świat. To są, prawda, dwie ważne sprawy, bo można być perfekcjonistą technicznym, ale jak się nie zna wyjmaty to, jak to się mówi, jedynego momentu, to się nie zrobić znymkę, która przyciąga wzrok. Trzeba mieć taką zdziwność, skorej orientacji, skorej spotkania ciekawostkę w tym, co jest w nas. Za to są fotografujący, którzy siedzieli na rzemieślniku i na artystów. To podzielny kolej nie jest sztywny. Ja się dość długo tej technicznej strony trzymał, bo no, lubię, jak coś jest zrobione dobrze. Także unocześnie ten sprzęt to staroruskiego Leningrada im prodał, kupiłem lepszej jakości powiększalnik już tego naszego.
2: Czy dobry fotograf na każdym aparacie zrobił dobrą zdjęcie, czy to ma znaczenie, jaki mamy aparat?
3: Jak chodzi o strony techniczne, na pewno ma. Ostrość tej zdjęcia, kontrast tej zdjęcia, prawda? W tej chwili przy cyfrowym sprzęcie to już aż takiego wielkiego znaczenia nie ma, bo ciu obróbku zdjęcia się robić na komputerze. Są tak uniwersalne programy edycyjne, choćby z tej serii Photoshop firmy Adobe, że no to cuda ludzie z obrazkami wyczyniają. Ale ja się wychowałem na fotografii analogowej, także jestem przyzwyczajony do takiego, no trudno powiedzieć, perfekcjonizmu. Może dokładnie z tym.
2: Czy wy, jak robicie zdjęcia, czy wy ich też przykraszacie tymi programami zwanymi Photoshopami?
3: Staram się jak najmniejsze. Mi Photoshop nie służy do doprecyzowania kadru. Ja mam tendencję do skisnego kadrowania z nim. Ale bywają sytuacje przy fotografii takiej no, dynamiczni, bo powiedzmy, jak ja tam od 20 paru roku fotografuję folklor, gdzie był ruch bardzo dynamiczny, że po prostu tam nie jest czasu na celowania, na precyzyjne ochobluwania zoomą, żeby zimaty kadr. Strzelacza obrazok, żeby po prostu zimaty chwilu. A potem komputerom ja sobie już cyzeluję to obrazek, już sobie tam doprecyzowuję, w jakim kadrze mi będę najlepsze wyglądał. Od czasu do czasu jakaś drobna zmiana jasności, czy poprawienia kontrastu, no, była rzecz, że po prostu w taki skory fotografowaniu coś się tam nie doprecyzuje. Także dla mnie Photoshop to jest jedynie takie doprecyzowanie obrazka. Nie lubię jakoś takich drastycznych zmian w zdjęciach wprowadzać. Zdjęcia dla mnie mają wskazywać prawdę.
2: Gdzie jest najciekawsze zdjęcie robione?
3: Najciekawsze zdjęcia. Takie, prawda, najbliższe fotoalbumy to się zaczęły, od kiedy zacząłem na watry chodzić. No, na tych pierwszych trzech watrach, znaczy w czarni i w hańczowie nie był, bo no, to był czas służby wojskowej, potem stan wojenny. Także pierwsza moja watra na Lękiszczynie to była watra bortniańska. I na wszystkich bortniańskich watrach jem był. To się jeszcze fotografowało na kliszach, także tam z tych klisz, które tam zrobił, parę najciekawszych zdjęć, gdzie sobie powiększalnikiem zrobił na papier, a klisza szła do folii opisana wydarzeniem i rokiem i do szuflady. I to ta moja szuflada, początkowo na sali, potem tu już w Lubinie, jak to się mówi, rosła, puchła. Tak mi się życie poukładało, że w 7 roku po ślubie moja żena ciężko zachoriła. Chorowała 16 roku, jeszcze ostatni 10 nie wstawała z posteli. No i 5,5 roku temu chorota zabrała mi żenę. Przez dłuższy czas nie mogłem sobie znaleźć miejsca. Więc no, zimę się na tym, że pomaga mi robota. Zacząłem sobie hladać zaniatia. No i przy jakiejś okazji, po zrobieniu poriadki w warsztacie, prawda, takim mini warsztacie w pełnicy, na balkonie, prawda, w żelizy wszelakim, po szafach, po biblioteczce, zazdriłem do tej szuflady pełnej klisz. A że mam tu taki skaner, który automatycznie skanuje klisze małoobrazkowe, no to im postanowił, że wszystkie te klisze peretworzył w formę cyfrową. To znaczy zapakuję ich do komputera. No, ładnych paru tygodni mi to zaniało, a w tej chwili mam swoje fotoarchiwum i na kliszach, i na dyskach.
2: Kilka z nim to zrobiły?
3: To idę w dziesiątki tysiąc.
2: C Czy my, Lemki, możemy poobzerać sobie dane waszą pracę?
3: Ja raczej się nie chwalę obrazkami. Nie mam swojej strony z obrazkami nawet w internecie. Także jedyni dla bliższej społeczności obrazki to są moi fotoreportaże z festiwalu folkloru Świt-Pit Kyczera. To obrazki na potrzeby ansamblu Kyczera i Legnickiego Centrum Kultury, które też jest współorganizatorem tej imprezy. Są czteroka robione. Jest to czteroka paru tysięcy zdjęć, z czego tam kilkaset wse jest robione w formie odbytok i pakowane w albumy. Także zainteresowanym może się z Jurką Staryńskim skontaktować i poobserwować obrazki folklorystyczne.
2: A czemu akurat Lem Kyczera, a inne z Lemki nie?
3: Znaczy, ja się tam poza takimi doraźnymi wypadami fotograficznymi, a w jakichś ciekawych miejscach, na tak zwane łono przyrody, to raczej w ostatnim czasie się przestał bawić fotografią typu Wesila, typu jakichś tam komunii.
2: Na Wesila czy ste robili z Lemkiem?
3: Były, bo to jeszcze jest czasy fotografii analogowej. No to gdy widoba, że się oddawało zleceniodawcy odbytkę razem z kliszami. Że to było zrobione i wydane już dla mnie niedostępne. A to wariusz bliższy z Nymo, który w ostatnich 20 rokach robił, to są właśnie z Nymki etnograficzny folklor, festiwal Watry. Jak chodzi do Watry Bortniańsk, ja wse się starał polować na ciekawe twary. A na pierwszej bortniańskiej Watry pojawił się człowiek ze Słowaczyny w starym, lemkijskim odziazie i sama twarz była bardzo charakterystyczna. Tężny, sumiasty, wielki, siły bajus. Był to człowiek do Hnes, żyjuszczy i daj Boże, żeby jak najdłużej żył, ze Słowaczyny, Rusnak, pan profesor Mykoła Muszynka. Weduczy rusyńskiego ansamblu folklorystycznego Kurowczan. Zoseła Kuriu na Słowaczyni, w prygranicznej części, tam niedaleko, paru kilometrów od Muszynka. I to był człowiek, który... To były jeszcze czasy komunistyczne, także on sobie przyjeżdżał do przejścia granicznego w Koneczni, tam lyszał auto i przez chory napisze kupu drogę i szedł do Bortnego na Łatru. Także ja go fotografował od początku na tych bortniańskich Łatrach. Także podobno dysk zaraz do komputera to może wkazać. Chyba bez dysku na komputerze pojedynczym maty obrazki, bo paru roku temu zmy tam były w ramach festiwalu Świt-Pit Kyczera. Od chyba 10 roku, już to drugi rok, mamy jeden dzień koncertowy właśnie w Kurowi na Słowacji jako hości tamtejszego ansamblu Kurowcza. No i tak w besiedzie pan Mykoła się pochwalił, że będę wydawał taką kniżkę o swojej działalności, prawda, ansamblu Kurowczan i folklorii, w etnografii słowackich rusnaki ogólnie. I chwalić, że no, potrzebuje znymok archiwalny. Chwalić, znaczy, że to panie profesorze, ja tam coś znajdę. No to z komputerem na zadnim siedzeniu w aucie mał, to ja od razu wyskoczył do komputera, to te znymkę powyberał do osobnego folderu, zapisał mu na płytu. Jaki on był zaskoczony, on nie miał pojęcia, że ktoś był w tamtych rokach robił znymkę. Także panu profesorowi ja wielką niespodziewankę sprawił, prawda, dajucie mu kilkadziesiąt, można rzeczy, znimok archiwalnych.
2: Kilka roków już robię te znimki.
3: No już, a net będzie za rok piat, bo to od 15 roku życie zaczęło, już mi w tym roku, w czerwcu będzie 60. Także kawałek czasu.
2: Jakby taki młody Lemko chciał zaczęty fotografować, co byście mu podpowiedzieli? Od czego jest zaczęty?
3: W tej chwili to ta fotografia cyfrowa stała się bardzo dostępna. Każdy jedyny współczesny kupowany telefon to jest aparat, kamera, dyktafon, wszystko w jednym. I to się okazuje, one to wbudowane w telefony aparaty robią coraz lepsze jakości. Ja się na tym, prawda, przyznam się do tego, że ja w ostatnich rokach, no to ta moja prawda, przyjaciółka, Marzenka, ona jest taka miłośniczka starych zamków, pałaców. Także w innych chwilach, weekendy i zdjemy sobie tu po podnieżnym Szlesku i Nelem i zwiedzamy takie miejsca. To okazuje się, że taki, prawda, aparat wbudowany w telefonie w zupełności wystarcza na dokumentowanie tego rodzaju wyjazdów. Także już nawet tak zwanego aparatu dla małpy, jak ja pogardlizowo to te aparaty kompaktowe ze sobą nie zabieram. Bo to było inniejsze. I od razu mają łączyć z internetem, od razu można się pochwalić obrazką. Także tak to sprawy wyglądają. Także jak chodzi o fotografię, no to waru. Starczy maty dobrej jakości smartfona i komputer z podstawowym oprogramowaniem do obróbki znajomych i już się można bawić, ale warto.

0: Для тих, що тепер вучили наше лемківське радіо, припоминам, що гнеска бесідую з паном Петром Кузяком з Лубіна, а родженим юж 15 років по акції «Вісла» на заході Польщі в селі Лісець на Нижнім Шлеску. А його родиче родилися іще на Лемковині, няня в Бортним, а мама в Тилаві. Прошу слухайте далі нашої бесіди. Мірко Орхар з заходу.
1: Важна справа є раз знати фотографувати, а два знати смотрити на оточище на світ. Ото є підстава. Як не знаєш, в котрій моменті, правда, гузик натиснути, ну то та образ не буде мав того чогось. Того елементу, котрий притягає взрок. Так виглядають справи з фотографуванням. Моя дівка тіж, як то ще говорить, по няню готнула бакцила.
2: Як твоя дівка має на імено?
1: Дівка Катрена.
2: Катрена. І вона тіжша... займати фотографом, так?
1: Ну, по-няню готнула бакцила, так же як скінчила школу підставову, пішла до середньої школи, ну то справив їм якийсь такий простий апаратик цифровий, почала фотографувати, якийсь там програми едиційні постігала, то вже навчилася ще ті здимки обробляти, архівізувати на комп'ютері. Ну і так стопняло апетит росне в міру їдження. Зачала вже працювати, ну, так що року си виїжджати за границю на вчасно. Ну і все з тих часів якось образки привозили. Ну і року прийшла і говорить, тату, я би хотів порядний апарат. Ну, я говорю, кілька років сиджу в Ніконах, бо я на Нікони ще перешив в часі, як ще німці з'єдночили. Бо я фотографував апаратами марки «Практика», роблених през Пентакон Дрезно. Ну, якщо німці з'єдночили, то відомо було, що Пентакон Дрезно впаде. Не буду мав заплеча спрентового. Поїхав на гілду до Вроцлавія, продали практики і об'єктиви, купив Нікона першого. І так ще почало і в ті хвилі ж в Нікона сіджу. Так само і мої кашки справи Нікона 70 з коротким зумом, котрий фотографує до тої пори і бар з нього задоволена.
2: Тебе на ринку польським су знані дві марки апарату – Canon і Nikon.
1: Ну, то су потентати, правда, на тім ринку, бо говорю, Pentax мало апаратів на польський ринок дає. Яшіка праві в Огулі зійшла, як ходить до японської фірми. Там то кореянчики вискакують з якимись там замзунгами час до часу, але прим веде Nikon і Canon.
2: Вашим зданням, котрий ліпший є?
1: Як у мене ходить, то я ще переш на Nikona за то, що Nikon, яко єдина фірма, котра переходячи з апаратів з ручним насталанням острости на апарати з автофокусом, не змінила багнет об'єктиву. Canon змінив багнет, Pentax змінив багнет. А Nikon позостав при своїм старім багнеті. Також я до найнівших цифрових апаратів можу запинати мануальні об'єктиви Nikona. І для мене, де я ще бавлю різними приставками, комбінаціями, копіюванням слайдів і так далі, то для мене є то річ барс істот. Nikon є досить просто опрограмуваний, навіть якщо ти версії цифрової. Мені є таке, ну, приступне.
2: Чи ваша дівка робить знімки для людей чи для себе?
1: Ну, чи для себе, документує свої, правда, виїзди. Так то виглядати.
2: Чи маєте в себе в хижі деяке таке музеум старих апаратів?
1: Мам.
2: А вказали би нам?
1: Певні, що вкажу. Зараз, правда, хвила, момент. Ще то назбирав, ну, то тримати, то в картонах тримав. В шафі. То є мій перший апарат. То була сміна 8M, котрий я достав на 15-ти у родини від моєї мами.
2: Ну, вигляда досить так архаїчно.
1: Так, є. Просте устройство.
2: І той апарат є на кліші.
1: На нормальну кліші, правда, 35 мм. Вкладалося касету, тут ще вкладало другу касету, бо є так сконструвана, що можна другу касету вложити, так же кліша ще перебивала з касети до касети. То було тільки файне, що як дехто не хотів, що отворив апарат, зашвітлив дві клітки між касетами.
2: А кілько знімок могли зробити на такому апараті?
1: Ну, занім їм купив Феда, 40-50 кліш їм переклепав.
2: Так, але наємні кліші, іле ще знімок містило?
1: В тім часі в продажі були два родзаї кліш. 24 образки або 36 образки. А частіше ще купувати то 36, бо ціново то виходило корисніше.
2: To, żeby zrobić poriadną znymku, to trzeba było się 10 razy zastanowić, jak je zrobić, tak, żeby dobrze wyszła.
1: Dokładnie, bo w tej chwili w cyfrowym aparacie, jak się mają ułożoną kartę, na której wchodzi parę tysięcy zdjęć i mają baterię, która pozwala zrobić kilkaset znymok na jednym ładowaniu, to ludzie się nauczyli klepaty bez opamiętania. A tu trzeba było wchopić kadr, ustawić, prawda, wczesniejsze światło i przyczelić się pstryk i za każdym razem pstryk, raz. Stryk i pamiętacie kolejne 13. I tak się fotografowało.
2: Czyli heł się nacichało, tak?
1: Tak.
2: I tu się pstrykało.
1: Tak, po wczesniejszym naciachnieniu.
2: A, tu już migawkę. Jeszcze trzeba było migawku naciachnąć, tak?
1: Bo migawka jest centralna.
2: Rozumiem. I pstryk.
1: Tak. Migawka, która synchronizuje z lampą błyskową przy wszystkich czasach ustawienia. Od 1.30 do 1.250. I w związku z tym jest ciekawa historia. Bo pierwsze wysilałem, fotografował swojej koleżanki ze szkoły, Elżbietka Kluzek z domu. I robiłem te obrazki zmianą. To ruską lampą, prawda? No i jak się mi kolega Genio Kucharski pozerał to obrazki, mówił, Petro, ja się był dłużeny łosinią, tu by mi nas fotografował, wysila. Mówił, dobry, sfotografuję. No i Polak, katolik w Krzeczyni Wielkim, w kosteli parafialnym, brały z tą swoją jolą ślub. No, ale zaprosili też fotografa takiego zawodowego, od kolorowej fotografii. Z Chojdowa. Przyjechał. Popołudnie było słoneczne, prostoty wielkie, potężne witraże, bardzo ostre świtło wpadało do kostela, także było jasno. I ja już wiedziałem, co się dzieje. To ja sobie w zmianie ustawiłem czas synchronizacji z lampą błyskową na 1,250 sekundy. Przysłoniem się prymknął do osmoch, bo znam, że oprócz lampy błyskowej bardzo duże świtła budowało słońce. A to fotograf, starszy pan, to prawda, miał Praktika Super TL. Niemiecki aparat, ale z oszmacianą migawką szczelinową, która synchronizuje lęk przy jednym czasie migawki, przy jednej 30. Bardzo dobry czas. Jak ja widział, że witam, prawda, przy prysłoni 5-6, robię obrazkę, ja mam, oj chłopie, to ty będziesz miał, prawda, kłopit, bo będzie podwójne świtło. Jedno słoneczne, drugie impulsowane przez lampę. Może wychodzić tak zwane duszkę, albo nawet podwójny obrazek. I tak się stało. Aż to ciekawsze, że Winiak miał zauważył z tą zmianą, z tą ruską okruchą lampą, zaczęła się zmiana bylaty. Ja mówię, czekaj, to się śmieje, kto się śmieje ostatni. I faktycznie tak wyszło. Przyjechałem ze zdjęciami do Zimnej Łody, bo to Gianek w Zimnej Łodzi to mieszkał. I dosłownie na podwórku z miesiąc tyle z tym fotografem. Przywiózł swoje kolorowy znymk. No i sypnę to szerokim wachlarzem, to te moje obrazki w formacie 13x16, to znaczy podwójną pocztówkę zrobione. Tam to przywiózł w pocztówkowym formacie. I przyszedł Gienka Nianio, pan Franek Kucharski, starszy gościu, taki owialny, sympatyczny człowiek. Wdził okulary na nis, naprzód popryzerał to kolorowy. A ja już tam kotowa kawałek, że neostry podwójny obraz, neostry podwójny obraz, za duże świtła słonecznego, pustył przez obiektyw. Potem prezerat moi odłożył i powiedział, wiecie co, mówcie co chcecie, mnie się te czarne bardziej podobają, bo jakieś wyraźniejsze. Tam to był jakby ktoś ich prebacz strzelił. No dobra, proszę, bo już się zwierzę. Ja mówię, wiesz, trzeba się było nabywać z młodego chłopca z ruskim aparatem. Także, wariusz, to współczesne aparaty, to te moje Nikony, one już mają tak zwaną funkcję synchronizacji FP.
2: Co to znaczy?
1: To jest, prawda, możliwość pracy z lampą błyskową przy ultra krótkich czasach. To 1,4 sekundy jest w stanie synchronizować ze świtą lampy. Także w pełnym słońce może błyskać lampą. A to te aparaty wcześniejsze, no to najnowszy Nikon analogowy, W701S, którego mam do dnes, win mam 1,250. To już był profesjonalny, najkrótszy możliwy czas dla lustrzanki. To już była migawka pionowo, chociaż szczelinowa, ale metalowa. W tym aparacie też jest migawka centralna. To jest szwajcarska foka, bardzo unikalny aparat, dalmierzowy. No na podobnej zasadzie funkcjonuje jeszcze jak ruskie zorki, fedy. To jest po prostu, to te aparaty bardzo swój początek od Leica.
2: Tu jeszcze migawku natychało?
1: Nie, tu już jest migawka natychana jednocześnie z kliszą.
2: Aha.
1: Z pustą.
2: Bardzo zautomatyzowany.
1: Tak, już jest niższa wersja. I winniś ma taką migawkę jak to, że nastawia sobie i winniś ciszy, przy wszystkich czasach synchronizuje z lampą, nawet ma krótszy, bo ma do jednej trysotny, to ma do jednej 250. To dostał od kolegy, nikoli w nim kliszy nie było, bo to już w takich czasach bo dostał, że już się na klisza nie fotografowało. To jest Zorka czwarta, którą ciżem kupu obrazki zrobił.
3: Zorka 4.
1: Tak, to skalałec żelizy, można, jak to się mówi, z nim robić i ćwakę była. Ty.
3: No dość ciężka maszyna.
1: To jest odlew z jednego kawałka dualu. No i ma dobry, jasny obiektyw. Tu już sobie trzeba ostryty. Tu jak będziesz krócił, to ty się tam obrazki budu roz... Boże, tym perstenią.
3: A, tym perstenią, tak.
1: No. Ale w pewnym momencie połówkę obrazku powinien się na się
3: tak,
1: nałożyć.
3: Tak, jak ja tak obzeram tebe, to tak... Jak wyjdzie tobie jak różowe szkiełko.
1: No bo ja celowo na niego naniósł różowy lakier, bo w okularach mi się po prostu łatwiejsze pracowało.
3: To jest twoja taka...
1: Tak, to jest inicjatywa. Moja modyfikacja. To jest moja modyfikacja. Po prostu łatwiejsze, bo nastawię te ostrzyst w okularach. No i tu już...
3: I jak tu nacichamy, bo tu jest... A, tutaj było krótkie.
1: Tu już krótkie. O, tu na dłuższy czas ustawiłem to... Bo mi mają od sekundy do jednej ciszaczne. To już był aparat, który naprawdę miał wielki zakres czasu. Ale ciż niestety lampy jedni, który trzeci synchronizuje z lampą. Za to więc się bardziej nadało do roboty na dworze przy dobrym słońcu. No, możesz ciż wykorzystywać samowyzwalacz. I więc po 10 sekundach samoczynnie zrobić zdjęcie. Wszystko mechaniczne, żadnych baterii.
3: A, to już koniec. Bo są teraz jeszcze krótkie.
1: A, to już krótkie, żeby dziszło do końca sprężyny.
3: Bo tu nakluczamy sobie.
1: Tak, do oporu nacichasz.
3: Do oporu. A tu jeszcze nastawiał czas, tak?
1: Tak. To już się tam dobierało czasy według światłomierza. Żeby pilnowanie światła, to się wykorzystuje takie ustrojstwa. O, to jest ciż rosyjski światłomierz. Dobry, fotoelektryczny, CDS-owski, markę Swierdłowsk.
3: To się tym się mierza
1: świtło. Bateria chmerła, także już świtło nie zmieriam, ale...
3: I jak to jest szczytał świtło, to jest...
1: To było perenesty na aparat. Tu jeszcze mam światłomierz, prawda? Punktowy. To było takie światłomierze, że można było na budynku twary z paru metrów zmierzać światło.
3: Petre, ja mam do tego prośbę. Ja bym chciał ty zrobić te znymku, tak żeby ludzie znali, z kim miałem być było. Możemy?
1: Tak.
3: Od razu was przepraszam, drodzy słuchacze, że robił znymku panu Petrowi swoim sprzętom. Choć to nie było to samo, co in robić, ale byłete widzieć, z kim miałem być było.

0: To jest fet, którym jem bardzo dużo fotografował. To był mi ostatni dal mieszkarek przesiadką na zerkalny aparat.
1: A besidujesz dalmierz, co dalmierz?
0: No bo to jest, prawda, to są wszystko aparaty, które się wywodzą od lajky zaprojektowanej przez Oskara Barnaka. To był pierwszy aparat właśnie, który miał nastawianie ostrości przy pomocy klini dalmierzowych.
1: A mi by znam bardzo pojasny ty oż to chodzi z tymi klinami dalmierzowymi?
0: Oż to chodzi. Chodzi o to, że żeby znymka była ostra, to w starszych aparatach trzeba było zmierzać metriłką, odlecić od obiektu do aparatu i potem to perenesty na skalę odległości obiektywu, żeby obrazek nie był rozmazany, rozmyty.
1: A rozumieją, to misje, nie ma jest możliwości sobie ustawić?
0: Nic, dopiero zerkalne aparaty, to można iść dalej. Wskażę po tym zerkalny aparat, bo tu jest...
1: To żeby tym aparatem zrobić znymku, to na pewno trzeba było zmieniać odległość, przenieść tu odległość heł na obiektyw i dopiero robić znymku.
0: Znaczy w tym już nic. W zmieni to trzeba
1: zmieni,
0: było. Tak. Zmieni to trzeba było zrobić. A tu ja już króciaczy obiektywem wyjdę w середині celownika, rozchodziaszczy się połówkę obrazu. W momencie, kiedy on się na się nałoża, ja znam, że ten obiektyw jest ustawiony na prawidłową odległość. Taka była cała seria aparatów typu Zorki, typu FET. To były aparaty dalmierzowe. Tym palcem przy samym aparacie. Dosyć krótki. Tak, żeby palcem nie przysłaniał druhego okienka.
1: Tak, nie znam, co to wyjdziesz, a ja nie żyję.
0: No to w serdecznie masz taką jaśniejszą kropkę.
1: Tak, kropkę wyjdziu. O, wyjdziu.
0: Właśnie tu powiedzmy na moją ruku. I krót tak, że zacznę ten fragment odjeżdżaty.
1: O, teraz tak.
0: No prawda. Tu cię czas palcem zasłania się tu drugie okienko.
1: Prawda jest taka, że kolisy, żeby fotograf zrobił dobrą znymku, to musiał się naprawdę znać na sprzęcie, na aparacie, to używać. Nie tak jak teper, że bierę sobie aparat i pstyk i znymka już gotowa. No,
0: bo to za czasów fotografii analogowej na zachodzie się pojawiały tak zwane aparaty typu kompakt. Wszystko w jednym. To jest jeden z takich przykładów. Japońska Yashica z obiektywem typu zoom. Już bezstopniowo sobie ustala, że od szerokiego kuta po krótki teleobiektyw. Już ty sama ustala wszystkie parametry, ostrość, prawda? Prysłon, sama włócza lampu, kiedy trzeba. Ja to tak pogardliwie zoł aparat dla małpy. Daj szympansowi te ci zdymku zrobić. Tak to wygląda. A tu, Mariu, tu żeby założyć kliszu, to już nie było tak prosto. Tu się odpina zadnią ścinę.
1: I jak się otworzyło...
0: No i tu już kasety nie włożysz tak jak do zmiany drugiej. Tu już musi się film nabywać na szpulku.
1: I jak się przez przypadek otworzyło, to się naświetlaciły
0: film? No to wszystko, co było na szpulcie, już się naświetlało. Ale to chodzi, że przypadkowo było dość ciężko otworzyć, bo to te rygli są raczej takie zamykane na full. Tu jest, prawda, jego starszy brat, który był jeszcze trudniejszy w obsłudze, bo win był otwariany od doliny. To jest, prawda, Zorki pierwszy. O. I tu już nie było prosto klisz ułożyć. Tu się wkładało kliszu na szpulku i szpulku razem z kasetą trzeba wsunąć. Ale tu po otworzeniu nie zaświtlone jest. Tam kus berechy się mogę zaświetlić od spodu, ale trudniejsze było zaświetlić jak w tych aparatach, w których się ciła zadnia ścinka otwierała.
1: Jak ste zakładali kliszu na aparat, to ste robili to po temnicy, czy...?
0: Nic. To te klisze, które są w kasetach, już nie wymagały ciemni. Ale teraz się było pochodzić z tym, że się zaświetlało dwie pierwsze klitki.
1: A tu kilko wchodziło znymok na to.
0: Tak, tak, takie same kasety się pakowało.
1: Jakiś 36, tak?
0: Jak datywniejszy, tak, 36.
1: To tak naprawdę 34 z tym.
0: Znaczy, po tym późniejszy klisze już były tak obliczane, że było 32, że on już z hory dokładał to te dwie, które się traciły.
1: Zakładali, że ma się straty, rozumiem.
0: Dokładnie. Także, Waru, to... No to mnie raczej nie fotografuję, bo to już taki kolekcjonerski model. To jest to samego typu, ale że Tu jest...
1: To kilku takich aparatów ma te.
0: To te niższe obiektywy zapasowe do zerkalnych aparatów. Tu obiektywy do tych dalmierzy.
1: Tak, ma te z 15 starych aparatów, ale jeszcze ma te decydem schowane niższe.
0: No, jeszcze w torbie. To jest mi ulubiony aparat, prawda, z analogowych. To był japoński aparat z niemieckim obiektywem.
1: A to jest taki automat, tak?
0: Tak. To jest, prawda, Yashica, ale z Tessarą.
1: T5.
0: Tak, to była z obiektywem Carl Zeiss Oberkochen, Prepersachini, Nimcie Roblenem. Bardzo dobrej jakosty, bardzo ostry obrazkę dawał, bardzo kontrastowy. I dobry był po prostu oprogramowany, że bardzo fajnie naświetlał zdjęcie. To był mi ulubiony aparat dla małpy z czasów fotografii analogowej.
1: A każdy ten aparat, bo nawet to starszy, ma miejsce, żeby na statyw
0: tak,
1: które ma złaty.
0: Dokładnie. Każdy aparat ma jedynie statywowy.
1: A to ta wzorka? Pisz?
0: Ale ona ma je na grubszej gwint. Tu trzeba było ma ty przejściówku.
1: Ale też była możliwość zamontowania na statywie.
0: Na statyw, tak jest. Wszystkie aparaty, które mam, jest możliwość postawienia na statywie.
1: Czy takim aparatem, który ma te tu, na przykład to ta zorka, można było zrobić z nimku do paszporta albo do dowodu?
0: Znaczy, jakby się upierł, to można. Fakt, że to te obiektywy, one ostryły najbliższe na jeden metr. No to praktycznie po pierwsze się robiło z odległości jednego metra. Także późniejszy pod powiększalnikom trzeba było po prostu wytynaty z kadru. Bo tu te nasze fotografy raczej robiły zdjęcia na tych kliszach bliższego formatu 4,5x6, średnioformatowym aparatami, a małym obrazkom mało kto robił. W tych czasach koleś jeszcze robiło to normalnych knyżeczkowych dowodził osobistych zdjęć. Tak to sprawy wyglądają. Jeszcze jeden model zmiany z takim samym obiektywem, ale to już jest niższa. Już nie trzeba sobie naciąć migawkę. I ona jest przeznaczona dla innego rodzaju klisz. To jest tak zwana kaseta typu Rapid. Taka kaset, no już te pierwsze nigdy nie dostanę. To jest bardzo netypowe. One nie mają osobną szpulkę. Do nich się kliszu wsuwa po prostu tego. I one tam 12 najczęstsze obrazki, bo bliższe tej kliszy się nie dawało wtysnąć. Ale to taka ciekawostka, można powiedzieć, fotograficzna. Były na zachodzie aparaty typu SL, no to Rosjanie ci zrobiły SL-a, żeby do iluminaty zachodowej. Zanim się peresił na zerkalne aparaty, to tym Fedom jest najbliższy fotografu.
1: Ty wskażesz nam jeszcze jakieś ciekawostki fotograficzne?
0: Tak jest! Kuzniejsza wersja mojego pierwszego Zenita.
1: No ale ulejki, taki większy od tych.
0: No bo to już jest zerkalny aparat. Tu już ostry ustawiasz na klinach. Tu już nie masz problemu. Serdyną kadru się celuj tu na obereża. I krót obiektywu.
1: A no tak. O tak.
0: Tu już duże lekcje się nastawia tak. Ostry. Ale tu już stara prymitywna migawka przy 30 sekund już, także nie masz do roboty z lampą. Się nadaje przy jasniejszy świt. Właśnie pracuję szybko z...
1: Czuję to jak robić zdjęcie Zenit. To nie toż to te peryśni Canony czy Nikony, których prawie nie rzuty.
0: Rzeczy. A to jest mi pierwszy zerkalny aparat, prawda, japoński firmy Nikon. Nikon F301. Tym Nikonem też bardzo dużo zdjęć zostało zrobionych. To był ostatni mi Nikon, który jeszcze nie miał autofokusa. Tu jeszcze tak jak Zenita, ruczni się ustalało ostrist. Ale już precyzyjniejsza migawka do 1/20 sekundy, już przy 1/125 sekundy synchronizowała z lampą i już mierzał światło przez obiektyw. Z lampami dedykowanymi do niego. Tu akurat z nim jem mał lampu Nikon SB22. To już był aparat, który pozwalał na pracę w każdych warunkach. Gama obiektywów do niego była, prawda, no, niewyobrażalna, jak na nasze warunki w tamtych czasach, bo to do Nikona analogowego robili obiektywy od tak zwanego rybiego oka, które dawało kut obrazu 180 stopni, także na obrazku były widoczne czubki własnych czerwików i daszok szapki. Aż po obiektywy 2000 mm, które dawał 40-krotne przybliżenia w stosunku do obiektywu standardowego, czyli 50. Taka skala rozpiętości ogniskowych była robiona przez firmę Nikon. No i to był, prawda, ostatni z Nikonów z różnym ustalaniem ostrości, który mają pracował.

0: Oh, so good.
1: Lem FM 106 i 6 Gorleci, 103 i 8 Polkowieci. Lem FM to twoje radio.

0: Jeden,
1: dwa,
2: trzy. Trzy świta, večero.
1: Jeden,
2: dwa,
0: trzy.
2: Na trzy głosy
1: w radiu
0: Lem FM.
2: Trzy świta.
1: Od poniedziałku do piątku
0: w roboczy dzień.
1: Na program Trzy świty prosi dnes Seweryjan Kosowski.

0: wszystkich ludzi, którzy mieszkają w Beskidzie Niskim, a szczególnie Łemków, których spotkałem na swoich drogach reporterskich właśnie w wielu miejscowościach, a szczególnie w Bielance, w Gładyszowie, w Puściu Gorlickim, zwanym dawniej Ruskim. Pozdrawiam serdecznie, a szczególnie pozdrawiam słuchaczy radia LEM FM. Krzysztof Krzyżanowski.
1: Witajcie po przerwie, z tej strony Severian Kosowski, no i my przedłużamy nasze wysyłania w audycji Tri Świty. Dzisiaj mamy 26 dzień maja, jak już im na samym początku powiem, ważny dzień, bo den mamy. To 146 dzień wróci, do końca leżą nam się 219 dni. Także to czas żenę i po prawdzie maju to już nam się pomału kończyć, choć to miesiąc to nie taki krótki, bo 31 dni czyslety.

Raz się przytrafiło nieszczęścia w Rodyni, Wasyl pojechał na pochlib w Lubini. Wszystkie się dumali, że tam kus posidyt i ci upoczerzi rodynu odwydyt. Ale skoro wernu, nie stoi po doroży, nigda tam nie pidu powił, wera Boże.

I tak, drodzy słuchacze, przedłużamy nasze wysłanie. Dozwólcie, że sobie dasz to powiemy z tak zwanej kartki z kalendaria, z tych nietypowych świąt. No, oczywiście, najważniejszy dzień mamy, dzień matery, takoj jedno z najbardziej znanych międzynarodowych świąt, 26 maja, wse jest przypominane nie tylko w Polsce, ale takoj i w większości krajach świata. Dzień matery jak raz był po pierwsze świadkowany tak nazwami 19 i 20 stulecia, aż w końcu w 1914 roku Kongres w Zjednoczonych Stanach Ameryki przyznał Dzień Matery jak Dzierżawne Świato na 26 Dzień Maja. No i późniejsze to się rozeszło po innych krajach świata. No a jak raz i my w Polsce też świadkujemy Dzień Matery. Okrem tego, nietypowe świata to też Światowy Dzień Drakuli i Dzień litakiu aeroplaniu z papieru. Także to dnes, kiedy byście chcieli sobie z papieru taki litak zrobić, no tak możecie go zrobić i pustyty po chyży, może jak raz będę litał.

0: LEM zo studia Radia Ruskoj Bursy. LEM FM.
1: Od raz pozdrawiamy pana propagatora Waltera. Podała mi się bardzo za znymka, co ste dalej. Jest mocna.
2: Robite naprawdę wielką sprawę, to radio. Także to jest historyczny moment, że Lemke ma takie radio, które można czuć po czym świecie i sobie wysiedlać wolno i grać, co chcą. Często was słucham. Świat idzie w przód i nam dużo teraz będzie lepsze to tu propagandę szerzyć po świecie. Bądźcie mi zdrowieńki, dziękuję.
3: Lem za studii Radia Ruskoj Bursy.

Tołdycznie Župa Mara Maroś, tołdycznie Madiarskie Królestwo. Był papskim prałatem, rektorem Użhorodskiej Duchownej Seminarii Rusyńskim, sospilnym diaczom, następnikom Władyka Aleksandra Chyry był Joan Semedy, tak samo Rusyn, który prowadził to tu naszą rusyńską, grekokatolicką cerką sui juris swojego prawa na Podkarpackie Rusy. No i to taki tyłko z tego naszego dzisiejszego lękiusko-rusyńskiego kalendarium. Ja was proszę posłuchać dalszą fajną, dobrą muzykę.

Zareklamujte sebe, svý biznes abo svoju dialnist na anteni Radia LEM FM. Garantujeme atrakcyjne ciny i możliwość dotarcia do czesłennej grupy słuchaczy. Mate gotowy materiał? Przyślejte ho nam. Kiedy nie mate, pomożemy ho zredagułaty i zmontułaty. Nie tracte ani chwili, skontaktujte się z nami. radio@lem.fm. Zareklamuj się w LEM FM. LEM FM.

0: Jeden,
1: dwa,
2: trzy. Trzy świty, wieczerą.
1: Jeden,
2: dwa,
0: trzy.
2: Na trzy głosy
1: w radiu
0: LEM FM.
2: Trzy świty
1: od poniedziałku do piątku
0: w roboczy dzień.

Słuchate LEM FM. LEM FM. Rosyjskie radio. LEM FM na żywo.

Slam FM 106,6 Gorlyci, 103 i Wisem Polkowyci. Slam FM to twoje radio.